0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
3: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza audycja, w której podsumowujemy to, co działo się w ostatnich dniach, to, co działo się w minionym tygodniu. Igor Kociubiński przy mikrofonie, witam Was bardzo serdecznie, z nadzieją, że ten miniony już tydzień był co najmniej udany, a jeśli nie do końca, to że przynajmniej ten czas minął szybko. Co przed nami w tym odcinku? Oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, będziemy sprawdzać, czym żył Wałbrzych, co ciekawego działo się w jego okolicach, no i wśród tych tematów o bezpieczeństwie na drogach będzie dość sporo dzisiaj, między innymi w nawiązaniu do akcji wałbrzyskiej policji.
5: Podsumowania policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu.
4: O statystykach i efektach tych działań więcej Aleksandra Brodziak opowie Wam już za chwilę. W kontekście tego, co dzieje się na drogach, nie tylko wałbrzyskich, nie tylko dolnośląskich, ale ogólnokrajowych, powiemy o zmianie przepisów, które dotyczą przede wszystkim młodych kierowców. Więcej ograniczeń, za którymi pójdzie, mamy nadzieję, większe bezpieczeństwo.
6: To jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby.
4: Nie hamują z kolei i tutaj w tym kontekście to zdecydowany komplement aktorzy Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora, którzy nowy sezon artystyczny rozpoczęli premierą. Pasterka i Kominiarczyk zadebiutowali na wałbrzyskiej scenie, a na kolejne debiuty i premiery będziemy musieli poczekać, bo jak zapowiada dyrektor Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora Zbigniew Prażmowski, ten sezon zapowiada się wyjątkowo specyficznie.
7: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie.
4: Więcej szczegółów już za chwilę w programie Tydzień w Wałbrzychu, warto więc być z nami, a zaczynamy od bezpieczeństwa na drogach i tematu, który przygotowała Joanna Strutyńska.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
6: Komisarz Rafał Gredziuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
6: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości. Wtedy po trzech takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią dwa wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas policjantów na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
8: Specjalny kurs?
6: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
8: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
6: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5. Także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia. Także tutaj jest to też takie dosyć mocno karalne.
8: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
6: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną młańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
8: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
6: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
8: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
6: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy. Czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
8: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
6: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, które uzyskały prawo jazdy w czy są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe, tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała, dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
8: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
6: No dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
4: Radził Rafał Gredziuk z Dolnośląskiej Policji. Rozmawiała z nim Joanna Strutyńska. My w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje za chwilę zajrzymy do Teatru Lalki i Aktora, ale najpierw mikrofon przejmuje Ola Brodziak. Czas więc na wiadomości z miasta i regionu.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie kary dla dwóch obywateli Bangladeszu i obywatela Indii w związku z nielegalnym zabiciem kozy na zapleczu punktu gastronomicznego. Lokal z powodu remontu był zamknięty. Sprawę teraz rozstrzygnie sąd. Mężczyźni przyjechali do pracy w Polsce, a dwóm z nim koza miała służyć jako posiłek. Obywatel Indii przekonywał, że jest wegetarianinem i do winy się nie przyznał. A teraz ostrzeżenie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pojawili się oszuści podszywający się pod linię pomocy pokrzywdzonym. Kontaktują się telefonicznie, oferują wsparcie, wyłudzają dane. To oszuści, podkreślają urzędnicy i przypominają, na linię można zadzwonić bezpłatnie w całej Unii Europejskiej, wybierając numer 116 006. A my teraz wracamy do Wałbrzycha i mamy coś dla osób, które kochają kryminały. Na Podzamczu 15 października spotkanie z Markiem Krajewskim. Mistrz kryminałów opowie o swojej najnowszej książce o złodzieju trupów. Sumowania policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu. Policjanci skontrolowali 89 pojazdów i ujawnili 20 naruszeń związanych z niestosowaniem pasów bezpieczeństwa przez osoby poruszające się samochodami, a także 4 wykroczenia dotyczące rozmowy przez telefon w czasie jazdy. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów. Teraz o kolejnej inwestycji, która już niedługo w Wałbrzychu. Ulica Sosnowa będzie wyremontowana. Umowa właśnie została podpisana. Wykonawca ma na to 8 tygodni. Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 44-latek jadący hulajnogą elektryczną. Policja zatrzymała mężczyznę w Wałbrzychu na ulicy Andersa. Mandat za przejażdżkę wyniósł 2,5 tysiąca złotych. Policja przypomina, jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana nie tylko w przypadku samochodów, ale także rowerów czy hulajnóg. Policjanci apelują też o odpowiednie przygotowanie się do wypraw na grzyby. Sezon w pełni. Tylko w ostatnich dniach policjanci przez wiele godzin szukali 75-letniego grzybiarza z Lubina i 80-letniej grzybiarki z Polkowic. Żeby uniknąć podobnych sytuacji, trzeba wyprawę na grzyby zaplanować.
9: Poinformujmy bliskich, gdzie idziemy i o której planujemy wrócić. Zabierzmy naładowany telefon, zapamiętajmy miejsce, z którego wyruszyliśmy i nie oddalajmy się od grupy. Szczególną troską otoczmy osoby starsze. Nie pozwalajmy im samotnie wybierać się do lasu.
5: Radzi aspirant Rafał Syczew, ale jak apeluje dolnośląska policja, idziemy na te grzyby przygotowani, z naładowanym telefonem, z przekazaną bliskim informacją o tym, gdzie będziemy grzybów szukać, a najlepiej wybieramy się na grzybobranie w grupie. Pamiętajmy też o tym, by na grzybach zwracać uwagę nie tylko na grzyby.
10: Orientacji w lesie można się nauczyć, bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować, aha, tu byłem, tam miałem słońce. Tu muszę się tego trzymać kierunku.
5: Radził Grzybiarz, Wiesław Rydzyński. Kolejna ulica w Wałbrzychu do remontu. Tym razem miasto podpisało umowę na przebudowę Sosnowej. Wykonawca będzie miał teraz na realizację zadania 8 tygodni. Drogowcy przebudują nawierzchnię i wybrukują fragment chodnika.
3: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Co działo się w mieście, co działo się wokół Wałbrzycha, to sprawdzała dla Was Aleksandra Brodziak, a my teraz wspólnie ze Zbigniewem Prażmowskim, dyrektorem Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, sprawdzimy, co ciekawego w tym sezonie artystycznym będzie działo się na tamtejszej scenie.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Nowy sezon artystyczny i całe mnóstwo okazji do spotkania w Wałbrzyskim Teatrze. Ta najważniejsza, ta najświeższa to premiera, która niedawno na scenie zagościła.
7: Tak, 3 października mieliśmy premierę naszego najnowszego spektaklu Pasterka i Kominiarczyk według Andersena w adaptacji reżyserii Doroty Abbe. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a początki tego miały miejsce 2 lata temu. Robiliśmy z tą samą reżyserką, z tymi samymi twórcami czytanie tego scenariusza w Muzeum Porcelany z okazji Roku Porcelany w Wałbrzychu i odbywało się to w czerwcu w zeszłym roku w Muzeum Porcelany. Postanowiliśmy, że jest to ciekawy projekt i przenieśliśmy to na scenę. Pomyśleliśmy sobie o tym, że jest 600 lat Wałbrzycha. To w 600 lat Wałbrzycha pokażemy w spektaklu właśnie historię troszeczkę tej wałbrzyskiej porcelany przez spektakl o porcelanie. W spektakle znajduje się dużo materiałów filmowych też jakby związanych z Wałbrzychem, także jest taki typowo wałbrzyski spektakl, może nie wprost o Wałbrzychu, ale o tym, co w tym mieście przez lata było ważne, przez to nasze białe złoto.
4: A sama historia, która najmłodszych mogłaby zachęcić do tego, żeby się pojawić na kolejnych spektaklach?
7: Historia Pasterki Kominiarczyka, tak, to Pasterka i Kominiarczyk postanawiają się uwolnić ze starej szafy, w której od 180 lat odgrywają dla swoich lokatorów spektakl. No i postanawiają być wolni, uciekają. Tak naprawdę chcą być wolni, chcą przeżyć nowe przygody, nowy świat, zobaczyć jak wygląda, co stoi przed nimi otworem. Także myślę, że tak naprawdę jest to spektakl dla widzów 6-7+, ale też dla dorosłych. Są bardzo ciekawe piosenki do muzyki Grzegorza Mazonia. Przepiękna scenografia, zjawiskowa scenografia grupy Mixer. Także myślę, że to jest naprawdę taka uczta artystyczna dla wszystkich.
4: Tym tytułem zaczynamy. A jaki to będzie sezon artystyczny?
7: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie uzgodnień z wykonawcą, ze strażą pożarną, także trudno powiedzieć, jaki to będzie sezon. Na pewno sezon, w którym będziemy decydować o różnych sprawach na ostatnią chwilę. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, że następna premiera będzie dopiero wiosną, będzie w maju naszym w teatrze, a wcześniej ze względu na powrót naszej aktorki będziemy wznawiać tytuły, które przez jej stan błogosławiony, czyli wróciła jakby po urlopie macierzyńskim nasza aktorka i wznawiamy Anię z Zielonego Wzgórza, wznawiamy Oza, wznawiamy spektakle, które przez chwilę były zawieszone, także ten repertuar będzie odświeżony tytułami, które przez 2 lata czekały w magazynie na powrót Marty. No i w maju planujemy premierę pana Maluśkiewicza według Tuwima z młodym reżyserem Erykiem Herbutem. Także to będzie taka druga premiera tego sezonu. W międzyczasie jesteśmy tak naprawdę tydzień przed finałem naszego konkursu na napisanie sztuki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Udało nam się z 92 prac, które napłynęły, wyłonić 20, potem 4, w tym 3 pierwsze, 3 miejsca i wyróżnienie. Zasada jest taka, że właśnie do reżyserowania czytań tych 3 miejsc, zaprosiliśmy młodych reżyserów, którzy z naszym zespołem aktorskim przygotują wersje takie mini sceniczne, performatywne czytania. 16 i 17 na scenie naszej można obejrzeć te sztuki i wieczorem 17 po prezentacji ostatniej dowiedzieć się, kto wygrał. Będzie gala wręczenia nagród z piękną statuetką artystów z Huty Szkła Julia Sebastiana Pietkiewicza i będzie można taką, nagrody oczywiście też są finansowe, będzie można obejrzeć. Wstęp jest za złotówkę, także polecam wszystkim mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Wałbrzycha, ale całego województwa, żeby zobaczyć, co się pisze. Dla tych młodych dzieci ważne powiedzieć, że ten konkurs był skierowany do amatorów, do ludzi, którzy nigdy nie byli prezentowani na scenie, którzy zaczynają pisać, także naprawdę udało nam się chyba wyłonić bardzo ciekawych młodych twórców i twórczynie, które piszą, mogą, będą pisać dla dzieci. Ze względu na brak takich tekstów dla dzieci 3-6 lat, taka grupa wiekowa była zadaniem przy tym konkursie. Oczywiście mieliśmy wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy tym projekcie, dofinansowanie i gminy Wałbrzych, także to jest pierwszy ogólnopolski konkurs na napisanie sztuki dla dzieci, więc mam nadzieję, że nie ostatni. No i te czytania traktujemy jak troszkę jak premierę, no i mam nadzieję, że któryś z tych tekstów tak przypadnie nam do gustu, że to będzie może nasza kolejna premiera. Jeżeli Festiwal Małych Prapremier odbędzie się we wrześniu 27, nie pokrzyżuje nam remont planów, to myślę, że jedna z tych sztuk będzie zaprezentowana jakaś prapremiera sceniczna w naszym teatrze.
4: Do tych artystycznych planów na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja powrócę na koniec do remontu, bo pewnie tutaj szczegóły jakieś będą się pojawiały. Natomiast jaki jest plan na siedzibę teatru? Jak ona ma się zmienić?
7: Plan jest dość duży, dość odważny, ponieważ tak naprawdę scena teatru nie była remontowana chyba od lat 70. albo 80., więc jakby cała mechanika sceny, scena nadają się do poprawy, więc przez ostatnie parę lat dzięki właśnie gminie Wałbrzych, panu prezydentowi, pani skarbnik, remontujemy teatr, zremontowaliśmy już foyer, garderoby, dachy, to została nam tak naprawdę scena. No i w związku z tym, że jak scena, no to i widownia, i zaplecze przy scenie, więc tak naprawdę będziemy robić wszystko. Nowa scena, światło, dźwięk, nasze fotele już niestety rozpadają się, mimo tego, że wyglądają dobrze, to mają 15 lat i dzieci i dorośli wysiedzieli już nieźle te fotele, więc plan jest taki, żeby wymienić też widownię, zrobić nową akustykę, światło, dźwięk, nową instalację, no i zaplecze właśnie tam za scenie, żeby dostosować też scenę do osób niepełnosprawnych. Będzie wjazd na scenę. Także no, bardzo gruntowny remont, parę miesięcy. Dlatego też czekamy z niepokojem na projekt, jak to będzie wyglądało, żeby też rozpocząć rozmowy z miejscami, gdzie będziemy mogli grać, bo oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby Teatr Alki Aktora w Wałbrzychu nie grał. Tu nie ma obaw. Myślę, że będziemy gościć na scenach. Planujemy napisać projekt do ministerstwa, troszkę może pojeździć po regionie. Także na pewno będziemy w Wałbrzychu, a te parę miesięcy no, potrzebujemy na to, żeby nie tylko nasi aktorzy w końcu poczuli jakąś zmianę, bo i sztankiety i wszystko jest no, niezbędne już po prostu do remontu, ale też widzowie, żeby znaleźli się w nowej przestrzeni, nie tylko foyer, które jest po remoncie, ale też tej widowni naszej. No i mam nadzieję, że to się nam uda zrobić w przyszłym roku.
4: Remonty i budowy niestety nigdy nie są łatwe, więc trzymamy kciuki, by był to proces jak najmniej bolesny, no i jak najmniej odczuwalny przede wszystkim dla zespołu aktorskiego i widzów Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. O tych artystycznych i nie tylko artystycznych planach, przypomnę, opowiadał dyrektor Zbigniew Prażmowski.
3: Ważne porady dla Wałbrzycha.
4: A teraz w programie apel do wałbrzyskiej i nie tylko wałbrzyskiej młodzieży. Do 14 października trwa bowiem nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do udziału w wyborach zachęca m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa.
11: Ruszamy z wyborami do Sejmiku Młodzieżowego, Dolnośląskiego Młodzieżowego Sejmiku. Pierwszy do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję, zależy nam, żeby młodzieżowy dolnośląski sejmik odzwierciedlał ten potencjał, tą energię, ten entuzjazm, który jest w życiu politycznym na Dolnym Śląsku.
12: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
13: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
12: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby młodzieżowy sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
13: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
12: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
13: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
12: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
13: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
12: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
13: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
12: 2 lata.
14: Nabór do młodzieżowego sejmiku na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach.
4: Mówi Monika Włodarczyk, radna sejmiku województwa dolnośląskiego.
14: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam dorosłym słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska, tej młodzieży, która już działa w różnych organizacjach, radach młodzieżowych, ale także tej młodzieży, która przygląda się i która chciałaby spróbować swoich sił właśnie w tej przestrzeni obywatelskiej. Jeżeli dzisiaj mówimy o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, mówimy o tym, że należy chodzić do wyborów, że należy aktywizować się, to bardzo chcemy zobaczyć właśnie tę młodzież w młodzieżowym sejmiku.
3: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Czas na zgłoszenia do 14 października. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Strutyńska. A teraz o zdrowiu słów kilka w Radiu Złote Przeboje.
15: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
16: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
16: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także szanowni państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ no, nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi po śniadaniu, nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
4: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy, chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać. Czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
15: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi. A są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak? Przebyte wirusowe zapalenie

0: kierunki tropikalne, no to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
1: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić, nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
0: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, no to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiem, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast no fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, no to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do centrum krwiodawca, by się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
2: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa, także na pewno nie możemy się niczym zarazić w centrum krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę, panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno wkłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
1: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
2: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z centrum krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkiej pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
1: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a no, cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj. Że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
0: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem, a jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność i tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład

0: ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
1: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat. Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Sporo o rowerach ostatnio mówiliśmy, ale o turystach pieszych też nie zapominamy, a tychże do aktywności zachęcają przewodnicy wałbrzyskiego oddziału PTTK. Możliwości jest sporo. Oprócz indywidualnych wycieczek można także organizować sobie podróże wspólnie z nimi, z przewodnikami, do czego zachęca Bogda Janus.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
3: Od pewnego czasu zdarzają się prośby o przewodnika dla kilku osób, na przykład nawet dla dwóch, dla takiej grupy, która przyjedzie busem. I wtedy jeździmy po okolicy i pokazujemy. Jeżeli są takie wycieczki jeżdżone, że tak powiem, no to oczywiście mamy większą perspektywę taką objazdową. Wtedy naturalnie Walim, wtedy naturalnie Wielka Sowa może być, w zależności czy ktoś po tych górach chodzi, czy nie. Zamek Grodno, Świdnica, Boguszów, prawda, to są wiele, wiele innych. No tutaj przysłowiowy rzut kamieniem, mamy zawsze ciekawostki różne, ale zachęcamy do podłączania się do różnych wycieczek, do indywidualnego wybierania się też w teren, bo trzeba przyznać, że nasza ziemia, czy wałbrzyska, czy sowiogórska, bo to też nie tak daleko, czy, bo patrzymy na góry wałbrzyskie, no o tym już wspomniałam, ale i kamienne, no nie patrząc już dalej w kierunku zachodu, naprawdę mamy bardzo dużo szlaków, czy to szlaków pieszych, czy szlaków spacerowych, oczywiście rowerowe ścieżki też są, no w tej chwili są świeżo odnawiane.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części naszej wałbrzyskiej audycji tematu mocno nie zmieniamy. Pozostajemy przy turystyce i dziś, podróżując palcem po mapie regionu w poszukiwaniu ciekawostek, zatrzymujemy się w Szczawnie. Szczawno-Zdrój, miasto i uzdrowisko położone w Dolinie Szczawnika, pijalnia wód mineralnych, znajdują się tam też liczne sanatoria. Do interesujących obiektów należy m.in. obecne sanatorium Korona Piastowska przy ulicy Sienkiewicza 2, dom z 1818 roku, w którym w 1862 urodził się Gerhard Hauptmann, słynny pisarz i dramaturg, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1912 roku. Przy reprezentacyjnej, zabudowanej stylowymi kamieniczkami ulicy Kościuszki wyróżnia się Teatr Zdrojowy imienia Henryka Wieniawskiego, miejsce festiwali i koncertów z przepiękną neorokokową salą widowiskową oraz pijalnią wód mineralnych i długą, krytą halą spacerową z 1894 roku. Pijalnia wód mineralnych to prawdziwa oaza zdrowia i relaksu, miejsce, w którym mieszkańcy oraz oczywiście turyści, których także nie brakuje, mogą skorzystać z dobroczynnych właściwości unikalnych wód mineralnych, które znane są tutaj już od wieków. To eleganckie i przyjemne miejsce, w którym można delektować się różnorodnymi źródłami wód leczniczych. Każdego dnia wiele osób zatrzymuje się tu, by napić się wody o bogatym składzie mineralnym, no i doświadczyć jej zbawiennego wpływu na organizm. Woda mineralna w Szczawnie Zdroju ma wiele różnych właściwości, które przynoszą korzyści zdrowotne. Może pomóc w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, chorób nerek i dróg moczowych, a także wspierać ogólną kondycję organizmu. Jej smak jest unikalny i charakterystyczny, dając uczucie odświeżenia i odprężenia. Ale idźmy dalej, bo tych atrakcji jest jeszcze kilka. Przy ulicy Kolejowej 14, dawny Grand Hotel z lat 1908-1911, kiedyś największy na Śląsku, dziś dom zdrojowy imienia Górskiego. Przy ulicy Spacerowej mieści się Dworzysko, dawny dwór Idy, gospoda w stylu szwajcarskim z 1845 roku, obecnie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. W parku zdrojowym, utrzymanym w stylu angielskim, na zachodnich zboczach wzgórza Gedmina, okazy drzew i krzewów, tu także także widokowa wieża Anny i Aleja Rododendronów. W parku pomnik Wieniawskiego i pamiątkowy głaz ku czci doktora Zamenhofa, twórcy języka Esperanto. Mówiąc o atrakcjach Sztabna, warto wspomnieć też o muszli koncertowej. W tym malowniczo położonym kurorcie otoczonym pięknymi górami znajduje się ta właśnie mała muzyczna perła. Magiczne miejsce, które przenosi mieszkańców i turystów w świat dźwięków i melodii. Muszla koncertowa w Sztabnie jest architektonicznym arcydziełem, które połączyło nowoczesność z naturalnym pięknem otoczenia. Zaprojektowana w harmonii z przyrodą, stanowi idealne tło dla artystów, którzy występują na jej scenie. Gdy zachodzi słońce i nadchodzi czas na wieczorne koncerty, muszla koncertowa staje się oazą kulturalnego rozwoju. Mieszkańcy i turyści z zapartym tchem wypełniają widownię, czekając na rozpoczęcie spektaklu. Dźwięki muzyki, które unoszą się w powietrzu, otulają słuchaczy i przenoszą ich w emocjonalną podróż. No, takim obrazowym opisem zapraszają gospodarze muszli koncertowej w Sztabnie. Jeśli macie wolną chwilę, to zapraszam bardzo serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Wałbrzyszan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
4: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Jana Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencje w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
1: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
5: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości, a dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
1: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
6: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem w wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie, i to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
1: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
7: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Przez ten kierunek będzie można się zapisywać. Natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
8: Dzień dobry Państwu. Daniel Łukacki. Ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
1: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
9: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
1: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Już za chwilę w magazynie Radia Złote Przeboje sprawdzimy, co ciekawego na dużym ekranie, co można, co warto zobaczyć w Wałbrzychu, a dokładniej w wałbrzyskim kinie Apollo. Zanim jednak o filmowych nowościach, to ważne przypomnienie o pracy wałbrzyskich policjantów.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: W związku z ostatnimi wydarzeniami w polskich placówkach oświatowych w miniony piątek wałbrzyscy policjanci prowadzili działania prewencyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta i powiatu. Funkcjonariusze byli obecni w pobliżu placówek, dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty. Ostatnie wydarzenia w kraju związane z aktami przemocy na terenie szkół pokazują, jak ważne są czujność, szybka reakcja i podejmowanie działań zapobiegawczych. Dlatego też na terenie Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego policjanci zwiększyli swoją obecność w rejonie szkół. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby przebywające w pobliżu placówek, a także na wszelkie sytuacje, które mogą budzić niepokój i wymagać policyjnej interwencji. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom, ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i mieszkańców. Jednocześnie wałbrzyscy policjanci apelują o zachowanie spokoju, rozwagi i nieuleganie emocjom, a także o niepowielanie niesprawdzonych informacji, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój społeczny.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Niezmiennie w weekend, choć oczywiście nie tylko, w swoje progi zaprasza wałbrzyskie kino Apollo. Sporo nowości, sporo ciekawych filmowych propozycji, a wśród nich Róża w reżyserii Markusa Schleinzera. Na początku XVII wieku, w czasie wojny 30-letniej, do odizolowanej protestanckiej wioski przybywa tajemniczy żołnierz. Przedstawia się jako spadkobierca dawno opuszczonego dworu, jednak jego pojawienie się od początku budzi nieufność mieszkańców. Z czasem, dzięki ciężkiej pracy, pobożności i zaangażowaniu w życie wsi, zdobywa ich szacunek i stopniowo staje się częścią zamkniętej społeczności. Nikt nie wie, że za męskim strojem i tożsamością żołnierza kryje się kobieta. W świecie, w którym jej płeć z góry określałaby miejsce, obowiązki i przyszłość, decyduje się żyć jako mężczyzna, by zyskać coś, czego jako kobieta nie mogłaby mieć. Niezależność i możliwość decydowania o własnym losie. Każdy kolejny dzień oznacza jednak konieczność pilnowania sekretu, którego ujawnienie mogłoby zniszczyć wszystko, co udało jej się zbudować. W repertuarze zagościł także Digger. Tutaj w roli głównej Tom Cruise. Digger Rockwell, jeden z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie. Przemysłowiec, który zbudował swoje imperium na ropie i przez lata był przekonany, że wszystko można kontrolować za pomocą pieniędzy i wpływów. Sytuacja zmienia się, gdy awaria jednej z jego platform prowadzi do katastrofy ekologicznej o globalnych konsekwencjach. Stając w obliczu skutków własnych decyzji, Rockwell rozpoczyna desperacką i coraz bardziej szaloną misję ratunkową. Chce nie tylko powstrzymać nadciągającą katastrofę, ale również przekonać świat, że człowiek odpowiedzialny za kryzys może stać się jego wybawcą. W roli głównej Tom Cruise, a za kamerą reżyser tego tytułu Alejandro Iñárritu. Trzecia premiera i trzecia nowość to polski akcent i najnowsza produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego, czyli Lalka, która przynosi widzów do XIX-wiecznej Warszawy i na nowo opowiada historię Stanisława Wokulskiego, bogatego kupca, który zakochuje się w zubożałej arystokratce Izabeli Łęckiej. Próbując zdobyć jej serce, wkracza do świata salonów, interesów i społecznych ambicji, gdzie uczucia coraz częściej zderzają się z konwenansami i bezwzględną grą pozorów. W roli Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a jako Ignacy Rzecki pojawi się Marek Kondrat. Twórcy zapowiadają widowiskową superprodukcję z ogromnym rozmachem, imponującą scenografią, kostiumami i tysiącami statystów. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich ekranizacji klasyki ostatnich lat. Lalka również w wałbrzyskim kinie Apollo.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Na koniec jeszcze szybki rzut oka na repertuary teatralne. Pasterka i Kominiarczyk to jest tytuł, o którym dziś już mówiliśmy w kontekście nowości w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Ten spektakl od 13 do 15 października na tamtejszej scenie gości. Z kolei 16 i 17 trwać będzie pierwszy ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną dla dzieci. Pokazy finałowe, z których będzie można również skorzystać. Nowości szykują się także w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. Na tamtejszej scenie oprócz spektakli takich jak Czy pingwiny mają kolana, Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty oraz Dracula. No i przed nami także premiera już 23 października w piątek o 19:00. Sztuka pod tytułem Lubieżnik. Opis podróży tajemnej z przystajni do Bazylei. I tym teatralnym zaproszeniem z Wami się żegnam. W tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
10: Radio Złote Przewoje. Radio Złote Przewoje.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pani zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: 91,8 FM. To jest ta częstotliwość, o której warto wiedzieć, o której warto pamiętać, bo właśnie dzięki niej możecie być z nami, z Radiem Złote Przeboje w Wałbrzychu. Oczywiście dobrodziejstwa techniki sprawiają, że coraz częściej radio słuchamy też w innej formie, przez smartfony, przez aplikacje, czy przez stronę internetową, ale niezależnie od tego, w jaki sposób jesteście z nami, bardzo się cieszę, że również w ten weekend nam towarzyszycie. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu, czyli naszą lokalną audycję poświęconą temu, co dzieje się w mieście i jego okolicach. Będzie dziś troszkę o edukacji, o tym, jak w Wałbrzychu, a dokładniej na terenie Starej Kopalni, można poszerzać horyzonty. I to niezależnie od wieku, bo nowa oferta edukacyjna przygotowana została z myślą nie tylko najmłodszych, o dzieciakach i młodzieży, ale również uwzględnia potrzeby dorosłych.
13: Jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości. Jest to odkrywanie świata.
12: A szczegóły zdradzimy już za chwilę. Będzie z nami także Ola Brodziak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia, sprawdzając, co ważnego działo się w mieście i co jeszcze będzie się działo. Wśród tych najistotniejszych tematów jest m.in. nasze zdrowie.
14: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu.
12: Ta godzina to także zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej w październiku. Tym motywem przewodnim koncertów będzie muzyka filmowa.
15: Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem.
12: Ale my w Radiu Złote Przeboje wspólnie z Krystyną Swobodą to wyzwanie podjęliśmy i będziemy zachęcać, będziemy opowiadać o tym, co ciekawego na scenie w sali koncertowej się wydarzy w najbliższych dniach. Ale o tym za moment, bo rozpoczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem. Literacko, na dobry początek.
11: Tydzień w Wałbrzychu.
12: A moim i Państwo gościem w naszej audycji jest Agnieszka Dobkiewicz, gość bardzo długo wyczekiwany. Dlaczego, to zaraz powiem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam Państwa serdecznie.
12: Ja tutaj na mojego gościa w żadnym wypadku winy nie zrzucam, to tylko i wyłącznie moja opieszałość, bo tych książek na rynku pojawiło się wiele i okazji do spotkań też powinno być wiele, ale będziemy nadrabiać, dlatego że też nowości na horyzoncie, ale myślę, że dobrym wstępem może być podsumowanie tego, co dotychczas, bo to literackie portfolio już całkiem pokaźne.
16: Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że, która była mistrzynią ciasta drożdżowego, że dobre ciasto musi wyrosnąć, więc nie ma rzeczy, które... Nie powinniśmy tego żałować. Jest teraz, możemy teraz porozmawiać i to na pewno będzie bardzo pączkująca rozmowa. No, faktycznie my się gdzieś tam mieliśmy, pamiętam, spotkać przy okazji mojej Norymbergi różne okoliczności. To była zresztą pandemia, więc taki bardzo trudny czas dla wszystkich. I faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrozeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch, ona ma taki tytuł dość jakś, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie i to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pogłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego, że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka, bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny, oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były, i oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy i to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy nie niemieccy tych terenów, więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Grozrozen. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowski, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo. To jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, bardzo wywołująca dużo emocji i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
12: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
16: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu i po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak? Więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. I bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? I wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy. Wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią. Ale wiesz co, podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest Jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą trybunę prowadzi. I zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to pożydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę i autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
12: Do spotkania z dziennikarką i pisarką Agnieszką Dobkiewicz wracamy za moment. Będziemy rozmawiać o najnowszej książce, ale najpierw garść informacji z życia miasta.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
12: A w zasadzie należałoby powiedzieć przegląd wydarzeń tygodnia w regionie wałbrzyskim. Oczywiście w pierwszej kolejności skupiamy się na mieście, ale nie bagatelizujemy tego, co dzieje się również w regionie. A rękę na pulsie w tym tygodniu specjalnie dla Was trzymała Aleksandra Brodziak.
14: Teraz o tym, jak i za co zmienią się szatnie w wałbrzyskich szkołach. Miasto otrzyma ponad 215 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Szatnia na Medal. Metamorfozę przejdą szatnie w zespole szkół numer 5 oraz w energetyku. Za strażą pożarną przypominamy, wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym warto sięgnąć po czujkę.
10: Wykrywa nam ten czad, czyli tlenek węgla. Ja przypomnę, że jest to śmiertelnie niebezpieczny gaz trujący.
14: Zespół ekspertów złożył do świdnickiej prokuratury obszerną opinię, w której miały zostać wskazane dokładne przyczyny przerwania zapory ziemnej w Stroniu Śląskim w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Śledczy przedstawią wnioski z dokumentu po dokładnym zapoznaniu się z jego treścią. Opinia przygotowana przez zespół specjalistów z Politechniki Wrocławskiej miała trafić do świdnickiej prokuratury już w lutym. Potem termin przedłużono do końca czerwca, a następnie do końca września. Do 18 października szlachetna paczka czeka na wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniach. Paczki, nabór chętnych przedłużono. Na ochotników czekają m.in. sztaby Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju, mówi Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
17: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości.
14: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu. Na każdy z terminów przygotowano 30 miejsc. Badania są bezpłatne i bez skierowania. Mogą w nich brać udział panie w wieku od 45 do 74 lat. Badanie wykonywane będzie na nowym mamografie zakupionym ze środków KPO. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Kolejny pijany kierowca zatrzymany przez wałbrzyską policję. Tym razem 41-latka doprowadziła do kolizji na skrzyżowaniu ulic Różewicza i Głównej na Piaskowej Górze. Uderzyła w autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Okazało się, że kobieta miała nie tylko aktywny sądowy zakaz prowadzenia aut, ale też ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej 5 lat więzienia.
11: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje z życia miasta i regionu przygotowała dla Was Aleksandra Brodziak. A my wracamy do spotkania z dzisiejszym gościem. Wracamy do tej literackiej podróży, w którą zabiera nas dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
11: Ciekawa książka.
12: O tym, że ta przygoda literacka trwa i mniemam, że trwać jeszcze będzie, świadczy o tym, że kolejny tytuł na horyzoncie. I to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym, wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista. Historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
16: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między innymi przede wszystkim z Mateuszem Mekietyszynem, ale też Magną Woch, która czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która właśnie do mnie zadzwoniła i pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie, ja bym strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Meketeszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka, zamek książ, historie opowiedziane głosami służących.
12: Tak brzmi pełny tytuł książki, która no właśnie jest troszkę kulisami tego, co na zamku się działo, ale o kulisy pisania jej też chciałem zapytać, bo tak mnie to intryguje, bo z jednej strony, gdyby chcieć napisać książkę historyczną, czy taką laurkę, która będzie przypominała historię, no to materiałów mamy mnóstwo, ale jeśli za te kulisy zaglądamy, jeśli podchodzimy do tej historii zupełnie od zaplecza, od postaci pozornie nieznanych, to mam nieodparte wrażenie, że ilość tych materiałów drastycznie maleje. Czy to był problem?
16: Olbrzymi problem, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, bo mieliśmy taki moment, bo zachowały się akta personalne pracowników zamku, głównie tego ostatniego okresu, czyli za Hansa Heinricha XI i XV, czyli to czasy księżnej Daisy, żeby tak czytelnikowie bardziej zobrazować. I tutaj jakby to było taki pewnik, że musimy to mieć, no bo to pozwoli nam chociażby te podstawowe daty zdefiniować w życiorysach tych służących, bo umówmy się, oni nie zostawili po sobie jakichś pełnych życiorysów, nie zostawili po sobie jakichś książek, opowieści, tak, z czego można czerpać. A w pewnym momencie była taka sytuacja, że Mateusz Meketeszyn właśnie, który zobowiązał się dostarczyć akta osobowe, zająć się tym, po prostu dostał odmowę w Archiwum Państwowym i to był bardzo trudny okres, akt, który ja potrzebowałam, bo już wiedziałam, że o tych postaciach chcę napisać i nagle się okazało, że ja tych dokumentów nie mam. No i wtedy to taka bardzo osobista historia, ale ratował mnie właśnie mój mąż Andrzej, który jest historykiem, który wystarał się o te akta i uratował mi historię, ale mówię o tym oczywiście, żeby podziękować też Andrzejowi, ale mówię o tym, żeby pokazać, jak jednak mimo wszystko dramatycznie mało jest tych rzeczy, tych dokumentów, które mogłam badać, a miałam, tak jak mówię, już pewne historie wymyślone, już wiedziałam, o kim chcę napisać, no bo ustaliliśmy to też z Mateuszem, chociaż to potem bardzo się zmieniło, ale też do pewnego momentu się tego trzymałam i chodzi mi o to, że nie miałam alternatywy, no bo wiesz, ci ludzie po 45 roku, te rodziny, nawet już nie oni sami, no bo już dużo z nich nie żyło, ich już nie było tutaj. Ich nie było już kogo właściwie pytać. Jest pani Stępowska, ale ona była dziewczynką w tamtych czasach, więc ona pamięta tylko jakiś zakres opowieści o zamku, który usłyszała od rodziców i który jednak to jest spojrzenie bardzo młodej osoby. Natomiast więc walka o te dokumenty była stoczona, o te konkretnie, ale wiesz, bo powiedziałeś w tamtym pytaniu, jeszcze się odniosę, że to jest historia wałbrzyska. Ja się nie do końca zgodzę, bo oczywiście dzisiaj Zamek Książ bardzo kojarzymy z Wałbrzychem, miasto jest jego właścicielem i po prostu robi wszystko, żeby ten obiekt wrócił do świetności. Natomiast tak naprawdę historia Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ, to jest historia śląskiej rodziny, śląskiej arystokracji, która miała swoje dobra, oczywiście Zamek Książ najbardziej prestiżowy, ale miała też swoje dobra przecież w Pszczynie, która leżała po I wojnie światowej już na terenie II Rzeczypospolitej, która weszła w jej skład, zresztą co się przyczyniło też mocno do upadku tej rodziny, ale to są miejscowości wokół Wałbrzycha bardzo liczne, to są w końcu jakieś miejsca, które się wydają dzisiaj zupełnie nieoczywiste, a wtedy one funkcjonowały w ramach zasięgu oddziaływania Hochbergów, jak chociażby właśnie Jelenia Góra.
12: historię będziemy mieli okazję poznać sięgając po książkę. Tych historii jest więcej, nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł, ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony.
16: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była mocno uformowana. I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ i nagle weszłam i zobaczyłam tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak? Za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hochbergowskich, czyli hrabiów, przepraszam, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę Kasztelna Fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę to pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwem. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich, no i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Gross Rosen. Ten obóz też miałam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Ardwem, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co spytałeś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście księżną Daisy, która zdominowała, tak, narrację o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenaua, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy, więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
12: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Mekytyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
11: Nasz Wałbrzych.
12: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczne Odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
18: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
12: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw, nie tylko literackich.
18: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
12: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mamy styczność z muzyką na fizycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
18: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
12: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
18: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
12: Płyty CD przede wszystkim.
18: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogu.
11: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
12: Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami, obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie miasta, tym bardziej, że już za kilka dni stanie się ona prawdziwym królestwem fantastyki. Oprócz tych muzycznych zbiorów, o których mówiliśmy, będzie można wziąć udział w festiwalu Na Końcu Świata. Warto zajrzeć także na teren Starej Kopalni, bo tam w tym sezonie artystycznym można rozpocząć odkrywanie. To nowy program edukacyjny, przygotowany nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych Wałbrzyszan. Co ciekawego w tej ofercie się znalazło? Posłuchajcie.
11: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
19: Dorota Kuska-Burchardt, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
20: Jakub Hajatli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
12: Zanim przejdziemy do szczegółów i opowiemy o tym, co mamy do dyspozycji, to myślę, że warto powiedzieć, skąd ta zmiana i co to za zmiana.
19: Może to nie jest taka całkowita zmiana, bo Stara Kopalnia od dłuższego czasu już prowadzi takie, nazwijmy to, zajęcia indywidualne i grupowe, pozalekcyjne, jak to było kiedyś w domach kultury. W swoich strukturach Stara Kopalnia właśnie posiada były Wałbrzyski Ośrodek Kultury i mamy, prowadzimy zajęcia i zarówno na Starej Kopalni, jak i w naszej filii na Piaskowej Górze. Zmianą taką jest, czy pewną nowością, natomiast nasze podejście do tych zajęć, które chcemy włączyć w całość edukacyjną, którą proponuje Stara Kopalnia. Stara Kopalnia jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości, jest to odkrywanie świata. Podzieliliśmy sobie naszą taką edukację na odkrywanie korzeni, odkrywanie świata, odkrywanie twórczości, no i nasze tutaj takie zajęcia właśnie pozalekcyjne, czyli odkrywanie twórczej ekspresji dźwięku, bystrego umysłu czy ruchu rytmu. Jeżeli chodzi o te zajęcia, takie zajęcia stałe, pozalekcyjne, to chcemy Państwu zaproponować zarówno zajęcia ruchowe, czyli zdrowy kręgosłup, pilates, high heelsy, latino solo, również dla dzieci, dla całych rodzin. To są, czyli mamy takie grupy i dla dorosłych, dla seniorów, i dla młodzieży, taniec młodzieżowy, taniec nowoczesny, i dla dzieci, czyli taniec, taki ruch z elementami, czy baletu, rytmika. To, co dzieci potrzebują, tak, żeby wdrożyć się w dalszy czas
12: No właśnie, to może podzielmy i postaramy się to sobie jakoś uporządkować. Zaczynając właśnie od tych najmłodszych. Jeśli w gronie rodziny szukamy takich aktywności, które mogłyby zwrócić uwagę dzieciaków, to co w tym sezonie będziemy mieli do dyspozycji?
19: Dla najmłodszych

0: powywijać ogniem albo innymi przedmiotami, to zapraszamy na Piaskową Górę u nas.
1: To idąc dalej tymi grupami wiekowymi, najmłodszych mamy za sobą. Jeśli chcielibyśmy się skupić na tych nieco starszych, na młodzieży na przykład, to co tutaj mamy do wyboru?
0: Tak, dla młodzieży również mamy taniec młodzieżowy, to już jest taniec nowoczesny czy hip-hop. Oczywiście w grupie młodzieżowej też są instrumenty, jak pianino i skrzypce, ale również mamy bardzo ciekawą rzecz, jak gry RPG. Chcemy Was zaprosić do takich gier stolikowych. Niedziela jest przeznaczona dla młodzieży, do Sowy zapraszamy, gdzie mamy klub grup RPG. Dla młodzieży również mamy programowanie tak zwane kreatywne, które kodowanie wykorzystuje nie tylko do tworzenia jakichś takich programów, ale do tworzenia animacji, do tworzenia obrazów, do tworzenia dźwięków, takiego ruchu przestrzennego. I to jest coś, na co ja najbardziej czekam. Do października mamy zapisy i od października ruszamy z tym programowaniem. Bardzo ciekawe to jest dla mnie, taka propozycja, tak jak te gry RPG, to co powiedziałam, i fizykę. Fizykę też zaczynamy. To nie jest zwykła fizyka, to jest fizyka, w której będą wykorzystywane telefony, smartfony. Czyli różne aplikacje, gdzie młodzież w sposób doświadczalny będzie mogła mierzyć, badać za pomocą właśnie telefonów.
1: Czyli oswajacie Państwo przedmioty i ocieplacie wizerunek tych, które nie zawsze cieszą się największym uznaniem wśród młodzieży. Mówię ze swojej perspektywy, ponieważ ja traktuję fizykę na etapie liceum na przykład jako największą życiową traumę.
0: No ja myślę, że to, czego nam bardzo brakuje w szkołach, to jest takie praktyczne i życiowe podejście do tematu fizyki. Fizyka, chemia. Chemię i to wykorzystujemy w klubie młodego naukowca u nas w Sowie tutaj, na które zapraszamy to najmłodszych, ale młodzież właśnie fizykę czy programowanie z innej strony chcemy oswoić i pokazać im, jak w życiu codziennym można wykorzystać i że tak naprawdę każde nasze działanie to jest fizyka i chcemy pokazać im tą, prowadzący zajęcia chce im pokazać tą fizykę w takim życiu codziennym.
1: Dobra, to co jeszcze mamy do dyspozycji? To dla młodzieży wszystko?
0: Dla młodzieży mamy również zajęcia z rysunku i malarstwa i to tak stricte dla młodzieży, ponieważ instruktorka przygotowuje młodzież do egzaminów na ASP i na zajęciach tworzą tak zwane portfolio w dużych formatach, gdzie mogą potem zaprezentować podczas egzaminów do Akademii Sztuk Pięknych. Również fantastyczne zajęcia wokalne, zarówno indywidualna nauka śpiewu, to jest też dla młodzieży, jak i chór. Chcemy stworzyć chór osób już mających doświadczenie w jakimś śpiewaniu, natomiast skierowana jest ta oferta dla młodzieży i osób nieco starszych. Proponujemy również korepetycje z matematyki. Jeżeli ktoś ma jakieś zaległości albo chce się przygotować do matury z matematyki, to albo już ostatni rok przed maturą, albo jeszcze powolutku 4 lata, czyli ten materiał może sobie rozłożyć. Korepetycje z matematyki dla młodzieży jak najbardziej.
1: To teraz możemy dla odmiany skupić się na tej grupie, która często jest nieoczywista, czyli na osobach dorosłych, bo ta oferta edukacyjna w Starej Kopalni przygotowana jest częściowo także z myślą o nich. Więc co tutaj mamy do dyspozycji?
0: Tak, tutaj oczywiście też znowu to, co dla każdego przedziału wiekowego, dla dorosłych proponujemy taniec, jest to bądź ćwiczenia, jest to zumba, bardzo fajnie u nas prowadzona, oraz to, co jest nowością u nas, to jest Latino Solo. Nie potrzebujesz pary, możesz przyjść sam i nauczyć się tańczyć taki taniec indywidualny Latino Solo.
1: Jednym słowem, dla każdego coś miłego, niezależnie od wieku i artystycznych preferencji. Co jeszcze ciekawego będzie działo się w Starej Kopalni? O tym porozmawiamy już za kilka minut.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ale najpierw o tym, jak można aktywnie spędzać wolne chwile w Wałbrzychu. Ten 2026 rok pod tym względem jest wyjątkowy, bo oprócz 600-lecia miasta obchodzimy także 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Koordynatorką tych działań jest prezeska Wałbrzyskiego Akwazdroju Kamila Świerczyńska, która zaprasza do korzystania z

0: tych sportowych atrakcji, które znajdziecie szczegółowo opisane na stronie internetowej 80@aqua-zdroj.pl. To nie tylko pływanie, taniec, koszykówka, z której Wałbrzych słynie, ale także wiele innych dyscyplin.
1: Ważną grupę stanowią lekkoatleci. Wiemy, że zaczynają już od boboatletów, więc również ci najmłodsi, ci troszkę starsi będą brać udział w rodzinnej lidze międzydyscyplinowej, ale również każdy z tych klubów, czy to siatkarzy, czy piłka nożna, czy zapasy, oni również będą organizować szereg wydarzeń. O wszystkich będziecie mogli przeczytać i na stronach AquaZdroju, ale także na profilu Wałbrzyski Sport na stronie facebookowej, która skupia wszystkie dyscypliny sportowe, więc tam będziecie mogli usłyszeć te informacje. Mamy specjalny logotyp przygotowany, żeby faktycznie te wydarzenia, które są dedykowane 80-leciu, się wyróżniały. Logotyp przygotował nasz kolejny ambasador, Tomek Maroński, człowiek związany ze sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografii.
0: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
0: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Phoenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezes Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mekytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym willą dyrekcji generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, zamek książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac. Tym samym będziemy wracać, symbolicznie wracać na teren tej inwestycji i opowiadać Wam o tym, co ciekawego się tam dzieje.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Ciekawie dzieje się w starej kopalni. Wracamy do oferty edukacyjnej przygotowanej na ten rok szkolny. Jesień, jej początek, to dobry moment na rozpoczęcie przygody ze sztuką, aktywnością, tańcem. Możliwości jest naprawdę wiele i o tym opowiadają dziś w programie Radia Złote Przeboje nasi goście.
3: Dorota Kuska-Burchardt, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
4: Jakub Hartli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Oczywiście proponujemy również z ruchowych zajęć zdrowy kręgosłup i pilates. Mamy grupę malarską Malamat, do której można się zapisać. Mamy szachy dla dorosłych. Bardzo ciekawą propozycją, też czymś nowym, jest nauka, może nie nauka, to jest język angielski. Powstają dwie grupy języka angielskiego, gdzie rozmawia się po angielsku, ale one są prowadzone przez psycholożkę i podróżniczkę, czyli pierwsza grupa to są tematy psychologiczne dotyczące emocji, dotyczące człowieka, gdzie spotkania nie polegają tylko na nauce języka angielskiego, ale na praktycznym zastosowaniu w tych tematach takich psychologicznych tego języka. Druga grupa to jest taka, można powiedzieć, geograficzny język angielski, czyli to jest znowu tematy podróżnicze, geograficzne, gdzie można udoskonalać swój język właśnie pod tym kątem słownictwa takiego podróżniczego.
0: Jak jest z zainteresowaniem? Bo dzisiaj spotykamy się, żeby przybliżyć tę nową ofertę, czy też ofertę w nowej odsłonie. Mamy okres powakacyjny, początek jesieni. Czy jest więc tak, że to tylko teraz możemy się zapisać i te miejsca rozchodzą się szybko, czy na przykład za miesiąc, dwa też będzie można rozważać taką możliwość? Jak to u Was działa?
3: Na te zajęcia niektóre już się pootwierały, tak jak instrumenty, mamy komplet. Więc instrumenty mamy zupełnie zapełnione. Jeżeli chodzi o grupy plastyczne, też mamy, już zaczęły się te zajęcia. Już mamy bardzo dużo osób chętnych. Natomiast ruszamy i Zumba też już ruszyła. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, mamy ofertę języka angielskiego dla dzieci, która rusza od października. Język angielski, te grupy dla dorosłych również ruszają od października. Zajęcia z programowania też od października. Czyli to jest tak, że niektóre zajęcia już rozpoczęliśmy. To są bardzo często osoby, które kontynuują u nas swoją naukę. Natomiast to jest nabór ciągły. I z niektórymi zajęciami dopiero startujemy w październiku. Niektóre zajęcia, jak na przykład fotografia, też w zależności jak nam się uzbiera grupa, czy ruszy w październiku, czy w późniejszych miesiącach. Co też jest ciekawe, że my będziemy jeszcze ogłaszać też różnego rodzaju zajęcia w kolejnych miesiącach.
0: O tej ofercie edukacyjnej mówiliśmy w kontekście, czy też mówimy w kontekście różnych grup wiekowych i różnych odbiorców, ale w trybie indywidualnym, bo to propozycja dla Wałbrzyszan i mieszkańców regionu. Natomiast są też zajęcia grupowe i takie formy, które kierujecie, jak mniemam, do szkół i innych grup. Jak to działa?
4: Dokładnie. To jest oferta też skierowana dla grup szkolnych oraz takich wycieczek organizowanych przez jakieś ośrodki. Na przykład tutaj, jeśli chodzi o zwiedzanie edukacyjne, związane z pracą górnika na terenie kopalni. Dzieciaki mają zagadki, rebusy na trasie, wykonują drobne prace górnicze pod ziemią, żeby się poczuły jak górnicy. No i to jest taka nasza tradycyjna forma, gry terenowe, które prowadzimy na terenie zewnętrznym obiektu, czy całe warsztaty chemiczne, astronomiczne w Centrum Edukacyjnym Sowa. Dodatkowo mamy kilka nowych zajęć, których jeszcze nie prowadzimy, poczekamy na otwarcie m.in. tygla czy też sortowni, która się obecnie remontuje, a to od przyszłego roku z chęcią zaprosimy Państwa na skorzystanie z tych zajęć.
0: Rozumiem, że to już będą takie warsztaty i zajęcia osadzone w tych nowych miejscach, związane też z tymi nowymi przestrzeniami.
4: Dokładnie. Na sortowni to będzie właśnie praca tej osób, które w tamtym obiekcie pracowały, kiedy działała kopalnia, czy też tygiel, no to historia miasta, historia Wałbrzycha oraz mieszkańców, którzy tutaj przyjechali głównie po II wojnie światowej, żeby zasiedlić te tereny.
0: I to zaproszenie kierujemy do kogo? Do nauczycieli chyba, do szkół i osób decyzyjnych w placówkach edukacyjnych, bo to chyba oni są głównymi odbiorcami.
4: Dokładnie, dla nauczycieli, żeby w ramach jakiegoś programu szkolnego skorzystali tutaj z tych zajęć, żeby uzupełnić wiedzę tych naszych uczniów. Także ofertę taką dla grup zorganizowanych kierujemy nie tylko dla nauczycieli, tutaj dla osób decyzyjnych, ale właśnie dla wycieczek, biur podróży, czy też grup senioralnych, które tutaj też liczy nas odwiedzają w kopalni.
0: Hasło odkrywka, oprócz tego górniczego kontekstu, mam wrażenie, że troszkę sugeruje, że zachęcacie Państwo do... nie wiem, czy eksperymentowania, czy poszukiwania, bo czasem jest tak, że jak myślimy o zapisie na zajęcia, no to mamy poczucie, że trzeba coś wybrać, coś konkretnego i tego się trzymać przez cały rok, niezależnie od tego, czy mamy poczucie, że to jest dla nas, czy się w tym odnajdziemy, czy nie do końca. Czy więc ta oferta daje takie pole manewru, że no, skoro tych możliwości jest kilka, a nie mamy pomysłu na siebie, to możemy eksperymentować, możemy szukać? Do tego zachęcacie?
4: Najbardziej. Chodzi o to, żeby ludzie, kupując na przykład wejściówki na poszczególne zajęcia, mają możliwość kupienia albo na cały semestr, jeśli już są pewni, że chcą akurat w tej dziedzinie się rozwijać. Ewentualnie mogą sobie wykupić taką miesięczną, żeby zobaczyć, przetestować, czy to jest odpowiednie dla tej osoby, czy koniecznie, czy nie chciałbym czegoś innego jednak spróbować.
0: Możliwości jest sporo. Wspomnieliśmy o tym, że ta oferta też się będzie zmieniała, będzie rozwijała. No nie będziemy zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo przypuszczam, że jak te warsztaty i pracownie się będą otwierały, będą się pojawiały, to będzie to okazja do kolejnego spotkania i opowiedzenia o tym w szczegółach. Ale czy na przykład jakoś moglibyśmy zasygnalizować, jakie macie plany, ewentualnie jakie dziedziny, jakie obszary są na waszym celowniku, jeśli chodzi o nowości?
3: O nowości bardzo, znaczy moim marzeniem jest stworzenie może nie regularnej grupy, ale zajęć takich co jakiś czas, może raz w miesiącu dla kobiet. Gdzie, bo powiem jeszcze, że bardzo, bardzo dużym problemem jest czasami to, żeby regularnie co tydzień, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu chodzić na jakieś zajęcia. Natomiast widzę, że popularnością cieszą się również takie raz w miesiącu spotkania dla kobiet. I czy to jest temat psychologiczny, czy to jest jakiś twórczy, malowanie przy winku, czy tworzenie, jakieś takie spotkajmy się, porozmawiajmy i coś razem stwórzmy. I to jest bardzo atrakcyjne. I zarówno dla kobiet, jak i myślę, że chcemy stworzyć takie spotkania dla mężczyzn, gdzie też będą mogli się raz w miesiącu spotkać i coś twórczego zrobić. Nie chciałabym tutaj iść stereotypowo, więc ogólno mieszane koedukacyjne zajęcia takie też by były, jak najbardziej. Natomiast, czyli w tych trzech takich grupach, kobiecych, męskich i mieszanych, takie coś byśmy chcieli utworzyć, żeby dać możliwość takiego spotkania się raz w miesiącu, stworzenia czegoś i porozmawiania.
0: Czy jesteście otwarci na takie sugestie, że na przykład potrzebna byłaby ceramika albo jakieś konkretne zajęcia sportowe? Czy takie sugestie można do Was przesyłać?
4: Jak najbardziej. No, my bazujemy głównie na tym, co przez te kilkanaście lat dawny Wałbrzych Każdej Kultury tutaj organizował, ale z chęcią posłuchamy, że tak powiem, pomysłów mieszkańców, co dla nich byłoby najlepsze, żeby jakieś zajęcia dorzucić dodatkowe. No bo staramy się nawet obecnie na przykład te zajęcia z matematyki, które dorzuciliśmy, coś nowego może się przydać właśnie uczniom naszych szkół, ale fajnie byłoby, jakby mieszkańcy nam też podpowiedzieli, co by chcieli, że tak powiem, robić po lekcjach, czy też po pracy swojej.
0: Ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest pierwszy wybór, jest filia, o której wspomnieliśmy. Wachlarz możliwości całkiem szeroki, ale mam też też świadomość, że tych informacji, których dziś Państwu przekazaliśmy, jest dość sporo. Nie wszystko w naszych głowach zostanie i być może są z nami teraz słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy chcieliby to sobie jakoś uporządkować albo na spokojnie przeanalizować, co będzie odpowiednie dla nich samych, dla ich pociech czy najbliższych. Jeśli więc rozważamy w najbliższych dniach, to gdzie szukać informacji, jak z tą ofertą się zapoznać?
4: Informacji najlepiej szukać na naszej stronie internetowej starakopalnia.pl. W zakładce lub takim kafelku na głównej stronie z napisem odkrywka będzie informacja odnośnie całej oferty edukacyjnej.
0: A oferta spora, przed nami katalog tychże zajęć w postaci całkiem niemałej książeczki, która opisuje wszystkie zajęcia i warsztaty, z których będziecie mogli skorzystać. No i co, no zachęcamy chyba na koniec tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, czy to dla nich, czy warto zagospodarować ten czas, no bo chyba nadmiar wolnych chwil nikt z nas nie narzeka, ale chyba trzeba przeanalizować te puste miejsca w naszych kalendarzach.
3: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej Stara Kopalnia Piaskowa Góra, odkrywka, zajęcia stałe.
2: Zmieniamy temat.
0: Wszystkich miłośników sztuki, wszystkich tych, którzy szukają nowych aktywności, zapraszamy do Starej Kopalni, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje muzyczny akcent. Najpierw jednak o pracy wałbrzyskiej policji. O jednej z interwencji w minionym tygodniu więcej teraz Aleksandra Brodziak.
2: Kryminalny Wałbrzych.
5: Wałbrzyska policja zatrzymała seryjnych złodziei okradających sklepy. 29-latek ma na swoim koncie 4 kradzieże, 44-latek aż 6. Zatrzymanie liczyli na niskie wyroki, bo pojedyncze kradzieże opiewały na niewielkie sumy. Okazuje się jednak, że odpowiedzą za przestępstwa, a nie za wykroczenia.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: A na koniec zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej. Tam w październiku króluje muzyka filmowa. Na najbliższe koncerty zaprasza Krystyna Swoboda.
6: Kolejny koncert, no to już taki rzeczywiście chyba najbardziej typowy koncert muzyki filmowej. 16 października, piątek o godzinie 19 mamy koncert zatytułowany Made in Hollywood John Williams. Czyli można się domyśleć, że będą grane utwory z najsłynniejszych filmów, do których muzykę napisał właśnie ten kompozytor John Williams. Usłyszymy tematy z takich filmów jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T., Lista Schindlera, czy Gwiezdne wojny oraz jeszcze inne filmy. Christopher Russell to dyrygent, który przyleci do nas właśnie z Los Angeles po to, aby wykonać dla Państwa ten wspaniały program i pod jego batutą Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej będzie te utwory wykonywała. Koncert poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska, która jest ekspertką w dziedzinie muzyki filmowej i dlatego też została zaproszona do poprowadzenia tego właśnie koncertu. Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem, więc trzeba się pośpieszyć, bo bilety się już kończą. Przypominam, 16 października, piątek, godzina 19, Made in Hollywood, John Williams. I w niedzielę, 18 października, zapraszamy na koncert familijny i tutaj o godzinie 12 zostanie wykonana muzyka polskiego kompozytora, który ma w swoim dorobku ogromną ilość tematów, melodii, kompozycji napisanych do filmów. Mowa tutaj o twórczości Wojciecha Kilara. Trio Olga Malek, skrzypce Sylwia Weindock, flet i Beata Bartko, fortepian, wykona tematy z filmów takich jak Dracula, Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana, Pan Tadeusz, wiele, wiele jeszcze innych znanych filmów, do których napisał muzykę Wojciech Kilar. To koncert familijny o godzinie 11, 18 października w Filharmonii Sudeckiej. A tego samego dnia orkiestra pojedzie do Legnicy. W cyklu Filharmonia w Królewskiej w Legnicy zostanie wykonany ten sam program, który 16 w piątek możemy usłyszeć u nas, a zatem będzie to Made in Hollywood John Williams. Program dokładnie taki sam. Chris Russell prowadzi ten koncert jako dyrygent. No i orkiestra zagra te znane tematy z filmów do których muzykę napisał John Williams.
0: Na tym oczywiście ta muzyczna oferta się nie kończy, bo w październiku czeka nas kilka innych muzycznych spotkań, ale o nich usłyszycie już w następnych wydaniach naszego magazynu. Będą oczywiście też inne propozycje, nie zabraknie informacji z życia Wałbrzycha. Będziemy rozmawiać o tym, co ważnego dzieje się w całym regionie wałbrzyskim. Zapraszam więc bardzo serdecznie, a tą muzyczną rekomendacją z Filharmonii Sudeckiej żegnam się z Wami ja, Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
16: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
17: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni. W weekend także w uczelni wyższy.
16: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
19: Radio Złote Przeboje.
15: Kasper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek, miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na dzień.

W radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był Golden Eye. To może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu Golden Eye.

Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Reklama.
2: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00 dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
3: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
4: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
3: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i... Będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko. Jeśli
0: no to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku ta piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzyboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones. Utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

0: Niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Reklama.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Łam w radiu Złote Przeboje, a jak ktoś niedzielne sprzątanie uskuteczniał, bo takie też możliwe, i miałby problem z przytkanymi rurami, z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń, wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka, no i po kilku minutach powinna być poprawa. Czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. Sissy Catch.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
4: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
5: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przedpołudnie było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie.
6: Radio Złote Przeboje.
2: I energetycznie.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami.
7: Nic nie

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. rodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota Piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Lin Merlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
3: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
4: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
3: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
2: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać, czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
16: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
15: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Combe.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, i to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Valius Manx i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za

0: Tajkinie. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Ach, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Reilly.

0: razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzele, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
13: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
12: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
14: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
12: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 19-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

Nobli jeżome, nigdy nie zapominaj, my na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka, no i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Szade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999.

0: Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
9: ceny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie. Jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w Radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
14: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
13: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
14: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
13: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
15: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
13: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu w Krakowie. Termometry pokazują do 15 stopni.

3 minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To Toto i Afryka. Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was do

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Co by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kochanie! Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko

0: Dziecko ma podwyższoną temperaturę. Podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. Nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii. Teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: Po prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje wam Radio Złote Przeboje. Do tych niezapomnianych kawałków obiecuję wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz, że przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
11: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
13: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
11: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15.

To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Reklama.

delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
18: Nie, jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
18: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysiewicz z Lady Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu zdradzi, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym. Bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Telmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
16: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
15: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
17: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
15: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
18: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj tutaj kibiców chyba jest mały.
15: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Paprzon mecz wojskowych z Wisłą o 20.15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, no to tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, uwaga, swój 16 krążek A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy, Always On My Mind.

Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
16: Reklama.

Tak, do obiadu, a może już do deseru, jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafił ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 złotych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: Całkowicie za darmo. Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
0: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

W Radiu Złote Przeboje Depeche Mode, zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

Jakby ktoś mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą, zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX, a tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek. Będzie nie najgorzej, tyle powiem.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
13: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
12: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5-6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage, Don't Cry Tonight teraz.

Oj, tak można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingów po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nieraz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Panie Pascalu,
13: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC, Eat the Took of Love. Fantastyczny kawałek. No a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda? Czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązując też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: złote przeboje. Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Panie Pascalu,

0: 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

W Radiu Złote Przeboje Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ida wystąpiła przed Aerosmith, ba Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie? No to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też George'a Michaela.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
14: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
13: Mówił po narazie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. Na znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
16: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą, Andrzej Krzywy z Demono, to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole Wham, oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba z zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
2: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
1: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley, no to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Faya con Dios.

0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca. Bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
17: Pokaż!
16: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
17: A ile tych linii?
16: Giga!
17: No to będzie Giga Challenge.
18: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: takie złote przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film? Opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku,
2: tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu Lady Punk i nie tylko. Rysunkowa postać teraz. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
0: ceny.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla was Modern Talking.

0: Antenę niski, charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje, a teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniec, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80., prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam teraz. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Oj, tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szymoniek Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz, i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki reggowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.

0: Nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. Ale tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Strzelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z MediaExpert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z MediaExpert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Reklama.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: 91,8 FM. To jest ta częstotliwość, o której warto wiedzieć, o której warto pamiętać, bo właśnie dzięki niej możecie być z nami, z Radiem Złote Przeboje w Wałbrzychu. Oczywiście dobrodziejstwa techniki sprawiają, że coraz częściej radio słuchamy też w innej formie, przez smartfony, przez aplikacje czy przez stronę internetową, ale niezależnie od tego, w jaki sposób jesteście z nami, bardzo się cieszę, że również w ten weekend nam towarzyszycie. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu, czyli naszą lokalną audycję poświęconą temu, co dzieje się w mieście i jego okolicach. Będzie dziś troszkę o edukacji, o tym, jak w Wałbrzychu, a dokładniej na terenie Starej Kopalni, można poszerzać horyzonty. I to niezależnie od wieku, bo nowa oferta edukacyjna przygotowana została z myślą nie tylko o najmłodszych, o dzieciakach i młodzieży, ale również uwzględnia potrzeby dorosłych.
8: Jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości. Jest to odkrywanie świata.
7: A szczegóły zdradzimy już za chwilę. Będzie z nami także Ola Brodziak, która przygotowała przegląd wydarzeń tygodnia, sprawdzając, co ważnego działo się w mieście i co jeszcze będzie się działo. Wśród tych najistotniejszych tematów jest m.in. nasze zdrowie.
9: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu.
7: Ta godzina to także zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej w październiku. W październiku tym motywem przewodnim koncertów będzie muzyka filmowa.
10: Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem.
7: Ale my w Radiu Złote Przeboje wspólnie z Krystyną Swobodą to wyzwanie podjęliśmy i będziemy zachęcać, będziemy opowiadać o tym, co ciekawego na scenie w sali koncertowej się wydarzy w najbliższych dniach. Ale o tym za moment, bo rozpoczynamy od spotkania z pierwszym dziś gościem. Literacko, na dobry początek.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
7: A moim i Państwo gościem w naszej audycji jest Agnieszka Dobkiewicz, gość bardzo długo wyczekiwany. Dlaczego, to zaraz powiem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam Państwa serdecznie.
7: Ja tutaj na mojego gościa w żadnym wypadku winy nie zrzucam, to tylko i wyłącznie moja opieszałość, bo tych książek na rynku pojawiło się wiele i okazji do spotkań też powinno być wiele, ale będziemy nadrabiać, dlatego że też nowości na horyzoncie, ale myślę, że dobrym wstępem może być podsumowanie tego, co dotychczas, bo to literackie portfolio już całkiem pokaźne.
11: Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że, która była mistrzynią ciasta drożdżowego, że dobre ciasto musi wyrosnąć, więc nie ma rzeczy, które nie powinniśmy tego żałować. Jest teraz, możemy teraz porozmawiać i to na pewno będzie bardzo pączkująca rozmowa. No, faktycznie my się gdzieś tam mieliśmy, pamiętam, spotkać przy okazji mojej Norymbergi różne okoliczności, to była zresztą pandemia, więc taki bardzo trudny czas dla wszystkich i faktycznie moją pierwszą książką była Mała Norymberga. Tam opisałam historię katów z Grozrozen, czyli obozu koncentracyjnego, który istniał podczas II wojny światowej na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska. Tu jakby zaczęła się taka moja literacka przygoda. Książka była na tyle spodobała się czytelnikom, że wydawnictwo zaproponowało mi napisanie kolejnych, więc nie wyszłam wtedy jeszcze z obozu koncentracyjnego, bo zostałam przy tym
6: temacie, ale tym razem kobiet, które były więzione w tym systemie, o czym bardzo ciągle niewiele osób wie, że te dziewczęta tam były umieszczane i w tych bardzo licznych filiach grozrodzeńskich, ponad 100, bo dokładna liczba nie jest oszacowana, one były więzione, musiały pracować niewolniczo, no i przeżywały tam naprawdę taką, dzisiaj możemy powiedzieć, gehennę. Natomiast kolejna książka była jakby pokłosiem tych dwóch. Ona ma taki tytuł dość, gdy wyszła, myślę, że teraz już jest mniej kontrowersyjny, nazywała się Pożydowskie. I to jest książka, która jakby jest takim, tak jak powiedziałam, pokłosiem tych dwóch poprzednich, dlatego że pracując nad procesami zbrodniarzy obozowych, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo to życie poobozowe po II wojnie światowej, jak bardzo wpłynęło na nasze dolnośląskie miasteczka. Bo bardzo często tam, gdzie były filie, a tak jak mówiłam, to jest liczba ponad 100 filii, ci więźniowie wychodzili z tych obozów po zakończeniu wojny. Oczywiście pod warunkiem, że nie zostały te filie ewakuowane, bo i takie były. I oni po prostu zasiedlali te poniemieckie domy. I to tak naprawdę byli pierwsi mieszkańcy, nie niemieccy, tych terenów. Więc to trochę też jakby zaburza ten obraz pioniera, Polaka, który tutaj przychodzi pierwszy po wojnie, bo to troszeczkę inaczej wyglądało z perspektywy tego właśnie obozu Grozrodzeń. Ale książka nie jest już tylko o Dolnym Śląsku, bo wydawnictwo Znak uznało, że temat pożydowski, tego co zostało w spuściźnie polskiej, w kulturze, w jakimś takim obrazie społecznym po właśnie mieszkańcach żydowskich, których przecież jak wiemy przed II wojną światową, przed Holokaustem w Polsce było bardzo dużo. To jest temat nie tylko dolnośląski, chociaż bardzo mocno, ale też ogólnopolski, bo przecież to życie kwitło w wielu miastach i we wszystkich praktycznie miastach w dawnej Rzeczypospolitej. I tak powstała właśnie książka. Jest to książka chyba taka podróż, bo ja współczesna Polka jadę w takie miejsca, gdzie ta pamięć polsko-żydowska jest nadal bardzo trudna, wywołująca dużo emocji, i opowiadam o tych miejscach z dzisiejszej perspektywy, pokazuję ludzi, którzy tworzą te miejsca, dbają o pamięć, a może robią wszystko, żeby zapomnieć, i daje to, myślę, że taki bardzo współczesny obrazek tego, co się w Polsce po II wojnie światowej wydarzyło, albo co się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. I dodam też, bo to chyba jest istotne z perspektywy współczesnej Polski, że ta książka dotyka tego życia żydowskiego w Polsce. Ona powstała jeszcze zanim wybuchła wojna w Gazie, więc jakby ta perspektywa, w której ją pisałam, była troszeczkę inna.
7: Mimo wszystko ona po premierze te emocje wywoływała. Z jednej strony mówimy i żyjemy w świadomości miejsca, w którym jesteśmy. Świadomości tego, że Dolny Śląsk jest tyglem kulturowym i pod kątem historii. To jest rzecz, w której tych wątków międzynarodowych przenikało się bardzo dużo. Z drugiej strony mam wrażenie, że niezmiennie mamy jednak problem z... Nie wiem, czy rozliczenie tu jest dobrym słowem, ale jednak mamy dystans, żeby powiedzieć, że coś było niemieckie, że coś było żydowskie, że coś było nasze, polskie. I te granice różni ludzie bardzo różnie stawiają.
6: Wiesz, no nie wszyscy w Polsce chcą być wielokulturowi, no to nie jest jakieś wielkie odkrycie, tak? Mamy ludzi, którzy bardzo mocno uważają, że sprawy polskie, czyli tu jest Polska, ja jestem Polakiem, tak? Bóg, honor, ojczyzna, że to są najważniejsze sprawy w ich życiu. I po prostu tak uważają, tak? Mnie interesuje właśnie ten świat, który jest nie taki czarno-biały, który jest przez to bardziej dla każdej osoby piszącej ciekawy, tak jak jesteś dziennikarzem, tak? Więc też nie piszesz o rzeczach oczywistych z taką wielką, może nie radością, ale zapałem, jak o rzeczach, które są troszkę takie zastanawiające, pozwalające zadać trudniejsze pytania, spojrzeć inaczej na świat. Bo przecież dziennikarstwo też zadawanie pytań, tak? Wiesz, także tu jakby chyba mam wrażenie, że moje
11: książki nie są kierowane do takiej grupy ludzi, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać, to zachęcam serdecznie. Natomiast ja jednak zdecydowanie mierzę w ten wielokulturowy Dolny Śląsk. On mnie fascynuje, inspiruje, on mi się po prostu podoba. I wiesz co, mówisz, że rozliczenia i tak dalej. Ja bym tego tak nie nazwała. Ja bym chciała, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o prawdzie po prostu. Bo to jest prawda, że byli tu Niemcy, tak? Wcześniej byli tutaj Czesi, Austriacy, a wcześniej jeszcze rządzili tą krainą Piastowie, Śląscy. I jeżeli myślę, że to jest odpowiedź na te jakieś takie gorączki, żeby tej prawdy się trzymać, a na pewno nie manipulować historią. Ale wiesz co, podam ci taki przykład, bo po żydowskim też jest tych wątków dolnośląskich sporo. Jeden jest jeleniogórski bardzo mocno, bo opisuje historię pary młodych Żydów, którzy są po doświadczeniach obozów koncentracyjnych. Akurat nie Gross Rosen, tylko dwóch innych. I oni zjeżdżają, poznają się po wojnie już i zjeżdżają właśnie na Dolny Śląsk. On zostaje najpierw redaktorem tworzących się wtedy mediów, Trybuny Ludu, no bo taki organ powstał wtedy. Jak wiecie państwo, to było odgórnie zarządzone, ale on zostaje przeniesiony ostatecznie właśnie do Jeleniej Góry i to jest pierwszy taki jeleniogórski dziennikarz, który tą trybunę prowadzi. I zresztą do dziś można znaleźć jego artykuły, do których też miałam okazję te notatki właściwie do nich sięgnąć. Angażuje się też w budowanie życia literackiego w Jeleniej Górze bardzo mocno i jest jednym z pierwszych animatorów tego życia. I właśnie na spotkaniu w Jeleniej Górze, gdy zaczęłam o nim opowiadać, to jeden z panów, pierwszy raz mi się taka historia na spotkaniu zdarzyła, jeden z mieszkańców strasznie się zdenerwował i rzucił książką, którą tam od kogoś wziął podczas spotkania i zaczął krzyczeć, że ja zakłamuję historię, bo to nie jest prawda, że Żydzi tworzyli życie polskie, literackie w Jeleniej Górze, no i wyszedł oburzony ze spotkania. No i to jest właśnie chyba też taka najlepsza, bo z życia odpowiedź na to, że są ludzie, którzy się buntują wobec tej prawdy historycznej. Ja wiem, że historia przez 80 lat wymazała doskonale te wątki żydowskie z naszej historii. Dopiero właściwie teraz zaczynamy je odczytywać. Od powiedzmy dekady to się dopiero dzieje i zaczynamy o nich mówić. Chociażby o tym, że jesteśmy dzisiaj w Świdnicy, dookoła nas są piękne kamienice uważane do tej pory za poniemieckie, a dzisiaj przecież wiemy już doskonale, że wiele z nich to nie były kamienice poniemieckie, tylko to były kamienice niemieckich Żydów, więc jeśli już to pożydowskie, tak, w dzisiejszym rozumieniu. I tylko jeszcze dodam, bo to nie jest absolutnie moje badanie, moje odkrycie, to za tym stoi Świdnicki Portal Historyczny, który prowadzę i autorzy tekstów, pan Sobiesław Nowotny i Andrzej Dobkiewicz, którzy ten portal prowadzą, więc oni badają te historie właśnie tych kamienic świdnickich, ale takie same historie są w każdym dolnośląskim mieście, czy we Wrocławiu, Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze.
7: Do spotkania z dziennikarką i pisarką Agnieszką Dobkiewicz wracamy za moment. Będziemy rozmawiać o najnowszej książce, ale najpierw garść informacji z życia miasta.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
7: A w zasadzie należałoby powiedzieć przegląd wydarzeń tygodnia w regionie wałbrzyskim. Oczywiście w pierwszej kolejności skupiamy się na mieście, ale nie bagatelizujemy tego, co dzieje się również w regionie. A rękę na pulsie w tym tygodniu specjalnie dla Was trzymała Aleksandra Brodziak.
9: Teraz o tym, jak i za co zmienią się szatnie w wałbrzyskich szkołach. Miasto otrzyma ponad 215 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Szatnia na Medal. Metamorfozę przejdą szatnie w zespole szkół numer 5 oraz w energetyku. Za strażą pożarną przypominamy, wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym warto sięgnąć po czujkę.
13: Wykrywa nam ten czad, czyli tlenek węgla. Ja przypomnę, że jest to śmiertelnie niebezpieczny gaz trujący.
9: Zespół ekspertów złożył do świdnickiej prokuratury obszerną opinię, w której miały zostać wskazane dokładne przyczyny przerwania zapory ziemnej w Stroniu Śląskim w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. Śledczy przedstawią wnioski z dokumentu po dokładnym zapoznaniu się z jego treścią. Opinia przygotowana przez zespół specjalistów z Politechniki Wrocławskiej miała trafić do świdnickiej prokuratury już w lutym. Potem termin przedłużono do końca czerwca, a następnie do końca września. Do 18 października szlachetna paczka czeka na wolontariuszy, którzy pomogą w przygotowaniach. Paczki, nabór chętnych przedłużono. Na ochotników czekają m.in. sztaby Wałbrzychu i Szczawnie Zdroju, mówi Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
14: Wolontariat to wspaniała przygoda, daje poczucie sprawczości.
9: Przypominamy o badaniach mamograficznych, które dostępne będą w każdą październikową sobotę w szpitalu imienia doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu. Na każdy z terminów przygotowano 30 miejsc. Badania są bezpłatne i bez skierowania. Mogą w nich brać udział panie w wieku od 45 do 74 lat. Badanie wykonywane będzie na nowym mamografie zakupionym ze środków KPO. Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Kolejny pijany kierowca zatrzymany przez wałbrzyską policję. Tym razem 41-latka doprowadziła do kolizji na skrzyżowaniu ulic Różewicza i Głównej na Piaskowej Górze. Uderzyła w autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Okazało się, że kobieta miała nie tylko aktywny sądowy zakaz prowadzenia aut, ale też ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej 5 lat więzienia.
12: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Te informacje z życia miasta i regionu przygotowała dla Was Aleksandra Brodziak. A my wracamy do spotkania z dzisiejszym gościem. Wracamy do tej literackiej podróży, w którą zabiera nas dziennikarka i pisarka Agnieszka Dobkiewicz.
12: Ciekawa książka.
7: O tym, że ta przygoda literacka trwa i mniemam, że trwać jeszcze będzie, świadczy o tym, że kolejny tytuł na horyzoncie. I to też jest przyczyna poniekąd naszego dzisiejszego spotkania, bo w wymiarze lokalnym, wałbrzyskim teraz będzie się sporo działo. Zamek Książ będziemy poznawać, ale właśnie o to poznawanie chciałem zapytać, bo czasem traktowana jest ta historia jako rzecz bardzo oczywista. Historia, którą my znamy. Przez ciebie przedstawiona, mam wrażenie, w sposób zupełnie inny, który chyba powinien skłonić do tego, żeby ją poznać właśnie od tej drugiej strony, od kulis.
15: Od kuchni właściwie. Tak, zgadza się. Wiesz co, ja też miałam takie wyobrażenie. Mi się wydawało, że ja nawet nie mierzyłam w stronę Zamku Książ w jakiejś opowieści o Dolnym Śląsku. Oczywiście w artykułach prasowych jak najbardziej. To są lata współpracy między nim, przede wszystkim z Mateuszem Mykietyszynem, ale też Magną Woch, która, czy Kasią Sielicką. Ale mówię dziennikarsko, tak? Czyli krótkie formy. Naprawdę tych artykułów trochę powstało we współpracy z tymi osobami, które wymieniłam. Ale w pewnym momencie, kiedy właśnie po żydowskim odezwały się do mnie różne wydawnictwa z różnymi propozycjami i właśnie Agora zaproponowała Zamek Książ. Ja wtedy tak pomyślałam sobie, nie chcę pisać o Zamku Książ. Nie chcę, by powstała kolejna jakaś taka sama książka o tym samym. Nie chcę, no ludzie już wiedzą pewne rzeczy. Zamek Książ jest bardzo popularny. Ale wtedy pomyślałam sobie w rozmowie z Dagmarą Zandman, która właśnie do mnie zadzwoniła i pomyślałam sobie, że faktycznie jest taka przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, to są służący. Bo nic o nich nie wiemy właściwie. To jest jakaś grupa po prostu ujęta w słowo służący. Trochę się to przejaśniło, kiedy Zamek Książ sprowadził fotografię Arduena, zamkowego pisarza, który fotografował, był pasjonatem fotografii, więc utrwalał życie wokół siebie. Takim trochę dziennikarzem był, tak naprawdę, bo patrzył chłodnym okiem na rzeczywistość i ludzi wokół siebie. I pomyślałam wtedy, że faktycznie, ja bym strasznie chciała się dowiedzieć, kto jest na tych zdjęciach, bo te zdjęcia są nadal nierozpoznane. Pewno stanie się to tam kiedyś przez lata, ale zainteresowała mnie ta grupa, nie ukrywam, i to, jak zamek funkcjonował pod jej dowodzeniem. I w tą stronę faktycznie taka propozycja padła do wydawnictwa i okazuje się, że bardzo się spodobała od razu. Ja do współpracy zaprosiłam właśnie Mateusza Mykietyszyna, bo nam się zawsze świetnie pracowało, więc uznałam, że teraz też tak będzie i że on będzie mi służył, pomoże mi w tej wiedzy merytorycznej, którą ma przecież zgromadzoną olbrzymią przez lata. Natomiast to był taki etap bardzo ważny pracy, a potem już był ten etap, kiedy z tych opowieści, spotkań z Mateuszem, ale nie tylko też, powstała właśnie książka Zamek Książ, historie opowiedziane głosami służących.
7: Tak brzmi pełny tytuł książki, która no właśnie jest troszkę kulisami tego, co na zamku się działo, ale o kulisy pisania jej też chciałem zapytać, bo tak mnie to intryguje, bo z jednej strony, gdyby chcieć napisać książkę historyczną, czy taką laurkę, która będzie przypominała historię, no to materiałów mamy mnóstwo, ale jeśli za te kulisy zaglądamy, jeśli podchodzimy do tej historii zupełnie od zaplecza, od postaci pozornie nieznanych, to mam nieodparte wrażenie, że ilość tych materiałów drastycznie maleje. Czy to był problem?
15: Olbrzymi problem, do tego stopnia, że ja w pewnym momencie, bo mieliśmy taki moment, bo zachowały się akta personalne pracowników zamku, głównie tego ostatniego okresu, czyli za Hansa Heinricha XI i XV, czyli to czasy księżnej Daisy, żeby tak czytelnikowie bardziej zobrazować. I tutaj jakby to było taki pewnik, że musimy to mieć, no bo to pozwoli nam chociażby te podstawowe daty zdefiniować w życiorysach tych służących, bo umówmy się, oni nie zostawili po sobie jakichś pełnych życiorysów, nie zostawili po sobie jakichś książek, opowieści, tak, z czego można czerpać. A w pewnym momencie była taka sytuacja, że Mateusz Mekietyszyn właśnie, który zobowiązał się dostarczyć akta osobowe, zająć się tym, po prostu dostał odmowę w Archiwum Państwowym i to był bardzo trudny okres. Akt, który ja potrzebowałam, bo już wiedziałam, że o tych postaciach chcę napisać i nagle się okazało, że ja tych dokumentów nie mam. No i wtedy to taka bardzo osobista historia, ale ratował mnie właśnie mój mąż Andrzej, który jest historykiem, który wystarał się o te akta i uratował mi historię. Ale mówię o tym oczywiście, żeby podziękować też Andrzejowi, ale mówię o tym, żeby pokazać, jak jednak mimo wszystko dramatycznie mało jest tych rzeczy, tych dokumentów, które mogłam badać. A miałam, tak jak mówię, już pewne historie wymyślone. Już wiedziałam, o kim chcę napisać, no bo ustaliliśmy to też z Mateuszem, chociaż to potem bardzo się zmieniło, ale też do pewnego momentu się tego trzymałam. I chodzi mi o to, że nie miałam alternatywy, no bo wiesz, ci ludzie po 45 roku, te rodziny, nawet już nie oni sami, no bo już dużo z nich nie żyło, ich już nie było tutaj. Ich nie było już kogo właściwie pytać. Jest pani Stępowska, ale ona była dziewczynką w tamtych czasach, więc ona pamięta tylko jakiś zakres opowieści o zamku, który usłyszała od rodziców i który jednak to jest spojrzenie bardzo młodej osoby. Natomiast więc walka o te dokumenty była stoczona, o te konkretnie, ale wiesz, bo powiedziałeś w tamtym pytaniu, jeszcze się odniosę, że to jest historia wałbrzyska. Ja się nie do końca zgodzę, bo oczywiście dzisiaj Zamek Książ bardzo kojarzymy z Wałbrzychem, miasto jest jego właścicielem i po prostu robi wszystko, żeby ten obiekt wrócił do świetności. Natomiast tak naprawdę historia Hochbergów, czyli właścicieli Zamku Książ, to jest historia śląskiej rodziny, śląskiej arystokracji, która miała swoje dobra, oczywiście Zamek Książ najbardziej prestiżowy, ale miała też swoje dobra przecież w Pszczynie, która leżała po I wojnie światowej już na terenie II Rzeczypospolitej, która weszła w jej skład, zresztą co się przyczyniło też mocno do upadku tej rodziny. Ale to są miejscowości wokół Wałbrzycha bardzo liczne. To są w końcu jakieś miejsca, które się wydają dzisiaj zupełnie nieoczywiste, a wtedy one funkcjonowały w ramach zasięgu oddziaływania Hochbergów, jak chociażby właśnie Jelenia Góra.
7: Historię będziemy mieli okazję poznać sięgając po książkę. Tych historii jest więcej. Nie sposób je wszystkie streścić i zdradzić, bo chodzi o to, żebyśmy zachęcili do sięgnięcia po ten tytuł. Ale ja chciałem zapytać o to, czego się dowiemy o Zamku Książ i z jakimi uczuciami, z jakimi emocjami chciałabyś czytelnika zostawić po zamknięciu ostatniej strony.
15: Ja to napisałam we wstępie do książki, odpowiadając na drugą część twojego pytania, że ja miałam taki moment w grudniu, kiedy już właściwie ta książka już była taką mocno uformowana, I ja pojechałam wtedy na Zamek Książ, bo się umówiliśmy z Mateuszem na jakieś tam kolejne spotkanie książkowe i pamiętam, że wtedy to było niesamowite, bo ja przez czas pisania książki na tym Zamku Książ nie wchodziłam do Zamku Książ i nagle weszłam i zobaczyłam tak, idę tutaj dziedzińcem, widzę kamerdynera Hanuska, tak? Za chwilę przy bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam zanosi, czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hochbergowskich, czyli hrabiów, przepraszam, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę Kasztana Fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę to pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali na książ jeszcze raz, do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwell. Czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich. No i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Grozrozen. Ten obóz też miałam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Ardwell, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co spytałeś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście księżną Daisy, która zdominowała, tak, narrację o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenała, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy. Więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
7: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Mekytyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
12: Nasz Wałbrzych.
7: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam Fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczne Odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
16: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
7: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw, nie tylko literackich.
16: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
7: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mamy styczność z muzyką na fizycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
16: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
7: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
16: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników, albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
7: Płyty CD przede wszystkim.
16: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogu.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
7: Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami, obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie miasta, tym bardziej, że już za kilka dni stanie się ona prawdziwym królestwem fantastyki. Oprócz tych muzycznych zbiorów, o których mówiliśmy, będzie można wziąć udział w festiwalu Na Końcu Świata. Warto zajrzeć także na teren Starej Kopalni, bo tam w tym sezonie artystycznym można rozpocząć odkrywanie. To nowy program edukacyjny, przygotowany nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych Wałbrzyszan. Co ciekawego w tej ofercie się znalazło? Posłuchajcie.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
17: Dorota Kuska-Burchar, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
18: Jakub Hajatli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
7: Zanim przejdziemy do szczegółów i opowiemy o tym, co mamy do dyspozycji, to myślę, że warto powiedzieć, skąd ta zmiana i co to za zmiana.
17: Może to nie jest taka całkowita zmiana, bo Stara Kopalnia od dłuższego czasu już prowadzi takie, nazwijmy to, zajęcia indywidualne i grupowe, pozalekcyjne, jak to było kiedyś w domach kultury. W swoich strukturach Stara Kopalnia właśnie posiada były Wałbrzyski Ośrodek Kultury. I mamy, prowadzimy zajęcia i zarówno na Starej Kopalni, jak i w naszej filii na Piaskowej Górze. Zmianą taką jest, czy pewną nowością, natomiast nasze podejście do tych zajęć, które chcemy włączyć w całość edukacyjną, którą proponuje Stara Kopalnia. Stara Kopalnia, jest to odkrywanie. Odkrywanie waszych umiejętności, waszych wrażliwości, jest to odkrywanie świata. Podzieliliśmy sobie naszą taką edukację na odkrywanie korzeni, odkrywanie świata, odkrywanie twórczości, no i nasze tutaj takie zajęcia właśnie pozalekcyjne, czyli odkrywanie twórczej ekspresji dźwięku, bystrego umysłu czy ruchu rytmu. Jeżeli chodzi o te zajęcia, takie zajęcia stałe, pozalekcyjne, to chcemy Państwu zaproponować zarówno zajęcia ruchowe, czyli zdrowy kręgosłup, pilates, high heelsy, latino solo, również dla dzieci, dla całych rodzin. To są, czyli mamy takie grupy i dla dorosłych, dla seniorów, i dla młodzieży, taniec młodzieżowy, taniec nowoczesny, i dla dzieci, czyli taniec, taki ruch z elementami, czy baletu, rytmika. To, co dzieci potrzebują, tak, żeby wdrożyć się w dalszy czas.
7: No właśnie, to może podzielmy i postaramy się to sobie jakoś uporządkować. Zaczynając właśnie od tych najmłodszych. Jeśli w gronie rodziny szukamy takich aktywności, które mogłyby zwrócić uwagę dzieciaków, to co w tym sezonie będziemy mieli do dyspozycji?
17: Dla najmłodszych mamy propozycję zarówno tańca, z tańca, jak i mamy zajęć plastycznych oraz tak, nauki na instrumentach. Mamy pianino, akordeon, skrzypce, to są takie nasze główne instrumenty, oraz klub młodego naukowca. Również mamy otwarty zapis na dwie takie fantastyczne grupy, Cyrkonia i Impuls. Impuls, czyli grupa ognia, i Cyrkonia, czyli grupa kuglarska dla dzieci. Serdecznie zapraszamy. To na naszej filii na Piaskowej Górze, gdyby ktoś miał ochotę powywijać ogniem albo innymi przedmiotami, to zapraszamy na Piaskową Górę u nas.
7: To idąc dalej tymi grupami wiekowymi, najmłodszych mamy za sobą. Jeśli chcielibyśmy się skupić na tych nieco starszych, na młodzieży na przykład, to co tutaj mamy do wyboru?
17: Tak, dla młodzieży również mamy taniec młodzieżowy, to już jest taniec nowoczesny czy hip-hop. Oczywiście w grupie młodzieżowej też są instrumenty, jak pianino i skrzypce, ale również mamy bardzo ciekawą rzecz, jak gry RPG. Chcemy Was zaprosić do takich gier stolikowych. Niedziela jest przeznaczona dla młodzieży, do Sowy zapraszamy, gdzie mamy klub grup RPG. Dla młodzieży również mamy programowanie tak zwane kreatywne, które kodowanie wykorzystuje nie tylko do tworzenia jakichś takich programów, ale do tworzenia animacji, do tworzenia obrazów, do tworzenia dźwięków, takiego ruchu przestrzennego, i to jest coś, na co ja najbardziej czekam. Do października mamy zapisy i od października ruszamy z tym programowaniem. Bardzo ciekawe to jest dla mnie, taka propozycja, tak jak te gry RPG, to co powiedziałam, i fizykę. Fizykę też zaczynamy, to nie jest zwykła fizyka, to jest fizyka, w której będą wykorzystywane telefony, smartfony. Czyli różne aplikacje, gdzie młodzież w sposób doświadczalny będzie mogła mierzyć, badać za pomocą właśnie telefonów.
7: Czyli oswajacie Państwo przedmioty i ocieplacie wizerunek tych, które nie zawsze cieszą się największym uznaniem wśród młodzieży. Mówię ze swojej perspektywy, ponieważ ja traktuję fizykę na etapie liceum na przykład jako największą życiową traumę.
17: No ja myślę, że to, czego nam bardzo brakuje w szkołach, to jest takie praktyczne i życiowe podejście do tematu fizyki. Chemia. Chemię i to wykorzystujemy w klubie młodego naukowca u nas w Sowie tutaj, na które zapraszamy, to najmłodszych, ale młodzież właśnie fizykę czy programowanie z innej strony chcemy oswoić i pokazać im, jak w życiu codziennym można wykorzystać, i że tak naprawdę każde nasze działanie to jest fizyka, i chcemy pokazać im tą, prowadzący zajęcia chce im pokazać tą fizykę w takim życiu codziennym.
7: Dobra, to co jeszcze mamy do dyspozycji? To dla młodzieży wszystko?
17: Dla młodzieży mamy również zajęcia z rysunku i malarstwa, i to tak stricte dla młodzieży, ponieważ instruktorka przygotowuje młodzież do egzaminów na ASP. I na zajęciach tworzą tak zwane portfolio w dużych formatach, gdzie mogą potem zaprezentować podczas egzaminów do Akademii Sztuk Pięknych. Również fantastyczne zajęcia wokalne, zarówno indywidualna nauka śpiewu, to jest też dla młodzieży, jak i chór. Chcemy stworzyć chór osób już mających doświadczenie w jakimś śpiewaniu, natomiast skierowana jest ta oferta dla młodzieży i osób nieco starszych. Proponujemy również korepetycje z matematyki. Jeżeli ktoś ma jakieś zaległości albo chce się przygotować do matury z matematyki, to albo już ostatni rok przed maturą, albo jeszcze powolutku 4 lata, czyli ten materiał może sobie rozłożyć. Korepetycje z matematyki dla młodzieży jak najbardziej.
7: To teraz możemy dla odmiany skupić się na tej grupie, która często jest nieoczywista, czyli na osobach dorosłych, bo ta oferta edukacyjna w Starej Kopalni przygotowana jest częściowo także z myślą o nich. Więc co tutaj mamy do dyspozycji?
17: Tak, tutaj oczywiście też znowu to, co dla każdego przedziału wiekowego, dla dorosłych proponujemy taniec, jest to bądź ćwiczenia, jest to zumba, bardzo fajnie u nas prowadzona, oraz to, co jest nowością u nas, to jest latino solo. Nie potrzebujesz pary, możesz przyjść sam, i nauczyć się tańczyć taki taniec indywidualny Latino Solo.
7: Jednym słowem, dla każdego coś miłego, niezależnie od wieku i artystycznych preferencji. Co jeszcze ciekawego będzie działo się w Starej Kopalni, o tym porozmawiamy już za kilka minut.
12: Aktywnie w Wałbrzychu.
7: Ale najpierw o tym, jak można aktywnie spędzać wolne chwile w Wałbrzychu. Ten 2026 rok pod tym względem jest wyjątkowy, bo oprócz 600-lecia miasta obchodzimy także 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Koordynatorką tych działań jest prezeska Wałbrzyskiego Akwazdroju Kamila Świerczyńska, która zaprasza do korzystania z tych sportowych atrakcji, które znajdziecie szczegółowo opisane na stronie internetowej 80@ myślnikzdroj.pl. To nie tylko pływanie, taniec, koszykówka, z której Wałbrzych słynie, ale także wiele innych dyscyplin.
19: Ważną grupę stanowią lekkoatleci. Wiemy, że zaczynają już od boboatletów, więc również ci najmłodsi, ci troszkę starsi będą brać udział w rodzinnej lidze międzydyscyplinowej, ale również każdy z tych klubów, czy to siatkarzy, czy piłka nożna, czy zapasy, oni również będą organizować szereg wydarzeń. O wszystkich będziecie mogli przeczytać i na stronach Akwazdroju, ale także na profilu Wałbrzyski Sport na stronie facebookowej, która skupia wszystkie dyscypliny sportowe, więc tam będziecie mogli usłyszeć te informacje. Mamy specjalny logotyp przygotowany, żeby faktycznie te wydarzenia, które są dedykowane 80-leciu, się wyróżniały. Logotyp przygotował nasz kolejny ambasador, Tomek Maroński, człowiek związany ze sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografik.
7: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
12: Ciekawy Wałbrzych.
7: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałemej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Fenix. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie Willą Książęcą, są imponujące. Ma to być

0: doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły cztery miasta – Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mekietyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym Willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, Zamek Książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac. Tym samym będziemy wracać, symbolicznie wracać na teren tej inwestycji i opowiadać Wam o tym, co ciekawego się tam dzieje.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Ciekawie dzieje się w starej kopalni. Wracamy do oferty edukacyjnej przygotowanej na ten rok szkolny. Jesień, jej początek, to dobry moment na rozpoczęcie przygody ze sztuką, aktywnością, tańcem. Możliwości jest naprawdę wiele i o tym opowiadają dziś w programie Radia Złote Przeboje nasi goście.
2: Dorota Kuska-Burchardt, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
3: Jakub Hartli, specjalista do spraw edukacji w Starej Kopalni.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Oczywiście proponujemy również z ruchowych zajęć zdrowy kręgosłup i pilates. Mamy grupę malarską Malamat, do której można się zapisać. Mamy szachy dla dorosłych. Bardzo ciekawą propozycją, też czymś nowym, jest nauka, może nie nauka, to jest język angielski. Powstają dwie grupy języka angielskiego, gdzie rozmawia się po angielsku, ale one są prowadzone przez psycholożkę i podróżniczkę, czyli pierwsza grupa to są tematy psychologiczne, dotyczące emocji, dotyczące człowieka, gdzie spotkania nie polegają tylko na nauce języka angielskiego, ale na praktycznym zastosowaniu w tych tematach takich psychologicznych tego języka. Druga grupa to jest taka, można powiedzieć, geograficzny język angielski, czyli to jest znowu tematy podróżnicze, geograficzne, gdzie można udoskonalać swój język właśnie pod tym kątem słownictwa takiego podróżniczego.
0: Jak jest z zainteresowaniem? Bo dzisiaj spotykamy się, żeby przybliżyć tę nową ofertę, czy też ofertę w nowej odsłonie. Mamy okres powakacyjny, początek jesieni. Czy jest więc tak, że to tylko teraz możemy się zapisać i te miejsca rozchodzą się szybko, czy na przykład za miesiąc, dwa też będzie można rozważać taką możliwość? Jak to u Was działa?
2: Na te zajęcia niektóre już się pootwierały, tak jak instrumenty, mamy komplet. Więc instrumenty mamy zupełnie zapełnione. Jeżeli chodzi o grupy plastyczne, też mamy, już zaczęły się te zajęcia. Już mamy bardzo dużo osób chętnych. Natomiast ruszamy i Zumba też już ruszyła. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, mamy ofertę języka angielskiego dla dzieci, która rusza od października. Język angielski, te grupy dla dorosłych również ruszają od października. Zajęcia z programowania też od października. Czyli to jest tak, że niektóre zajęcia już rozpoczęliśmy. To są bardzo często osoby, które kontynuują u nas swoją naukę. Natomiast to jest nabór ciągły. I z niektórymi zajęciami dopiero startujemy w październiku. Niektóre zajęcia, jak na przykład fotografia, też w zależności jak nam się uzbiera grupa, czy ruszy w październiku, czy w późniejszych miesiącach. Co też jest ciekawe, że my

0: Będziemy jeszcze ogłaszać też różnego rodzaju zajęcia w kolejnych miesiącach.
1: O tej ofercie edukacyjnej mówiliśmy w kontekście, czy też mówimy w kontekście różnych grup wiekowych i różnych odbiorców, ale w trybie indywidualnym, bo to propozycja dla Wałbrzyszan i mieszkańców regionu. Natomiast no, są też zajęcia grupowe i takie formy, które kierujecie, jak mniemam, do szkół i innych grup. Jak to działa?
2: Dokładnie. To jest oferta też skierowana dla grup szkolnych oraz takich wycieczek organizowanych przez jakieś ośrodki. Na przykład tutaj, jeśli chodzi o zwiedzanie edukacyjne, związane z pracą górnika na terenie kopalni. Dzieciaki mają zagadki, rebusy na trasie, wykonują drobne prace górnicze pod ziemią, żeby się poczuły jak górnicy. No i to jest taka nasza tradycyjna forma, gry terenowe, które prowadzimy na terenie zewnętrznym obiektu, czy całe warsztaty chemiczne, astronomiczne w Centrum Edukacyjnym Sowa. Dodatkowo mamy kilka nowych zajęć, których jeszcze nie prowadzimy. Poczekamy na otwarcie m.in. tygla czy też sortowni, która się obecnie remontuje, a to od przyszłego roku z chęcią zaprosimy Państwa na skorzystanie z tych zajęć.
1: Rozumiem, że to już będą takie warsztaty i zajęcia osadzone w tych nowych miejscach, związane też z tymi nowymi przestrzeniami.
2: Dokładnie. Na sortowni to będzie właśnie praca tej osób, które w tamtym obiekcie pracowały, kiedy działała kopalnia, czy też tygiel, no to historia miasta, historia Wałbrzycha oraz mieszkańców, którzy tutaj przyjechali głównie po II wojnie światowej, żeby zasiedlić tym terenem.
1: I to zaproszenie kierujemy do kogo? Do nauczycieli chyba, do szkół i osób decyzyjnych w placówkach edukacyjnych, bo to chyba oni są głównymi odbiorcami.
2: Dokładnie, dla nauczycieli, żeby w ramach jakiegoś programu szkolnego skorzystali tutaj z tych zajęć, żeby uzupełnić wiedzę tych naszych uczniów. Także ofertę taką dla grup zorganizowanych kierujemy nie tylko dla nauczycieli, tutaj dla osób decyzyjnych, ale właśnie dla wycieczek, biur podróży, czy też grup senioralnych, które tutaj też licznie nas odwiedzają w kopalni.
1: Hasło odkrywka, oprócz tego górniczego kontekstu, mam wrażenie, że troszkę sugeruje, że zachęcacie Państwo do... nie wiem, czy eksperymentowania, czy poszukiwania, bo czasem jest tak, że jak myślimy o zapisie na zajęcia, no to mamy poczucie, że trzeba coś wybrać, coś konkretnego i tego się trzymać przez cały rok, niezależnie od tego, czy mamy poczucie, że to jest dla nas, czy się w tym odnajdziemy, czy nie do końca. Czy więc ta oferta daje takie pole manewru, że no, skoro tych możliwości jest kilka, a nie mamy pomysłu na siebie, to możemy eksperymentować, możemy szukać, do tego zachęcacie?
2: Najbardziej chodzi o to, żeby ludzie, kupując na przykład wejściówki na poszczególne zajęcia, mają możliwość kupienia albo na cały semestr, jeśli już są pewni, że chcą akurat w tej dziedzinie się rozwijać. Ewentualnie mogą sobie wykupić taką miesięczną, żeby zobaczyć, przetestować, czy to jest odpowiednie dla tej osoby, czy koniecznie, czy nie chciałby czegoś innego jednak spróbować.
1: Możliwości jest sporo. Wspomnieliśmy o tym, że ta oferta też się będzie zmieniała, będzie rozwijała. No nie będziemy zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo przypuszczam, że jak te warsztaty i pracownie się będą otwierały, będą się pojawiały, to będzie to okazja do kolejnego spotkania i opowiedzenia o tym w szczegółach. Ale czy na przykład jakoś moglibyśmy zasygnalizować, jakie macie plany, ewentualnie jakie dziedziny, jakie obszary są na waszym celowniku, jeśli chodzi o nowości?
0: O nowości bardzo, znaczy moim marzeniem jest stworzenie może nie regularnej grupy, ale zajęć takich co jakiś czas, może raz w miesiącu dla kobiet. Gdzie, bo powiem jeszcze, że bardzo, bardzo dużym problemem jest czasami to, żeby regularnie co tydzień, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu chodzić na jakieś zajęcia. Natomiast widzę, że popularnością cieszą się również takie raz w miesiącu spotkania dla kobiet. I czy to jest temat psychologiczny, czy to jest jakiś twórczy, malowanie przy winku, czy tworzenie, jakieś takie spotkajmy się, porozmawiajmy i coś razem stwórzmy. I to jest bardzo atrakcyjne. I zarówno dla kobiet, jak i myślę, że chcemy stworzyć takie spotkania dla mężczyzn, gdzie też będą mogli się raz w miesiącu spotkać i coś twórczego zrobić. Nie chciałabym tutaj iść stereotypowo, więc ogólno mieszane koedukacyjne zajęcia takie też by były, jak najbardziej. Natomiast, czyli w tych trzech takich grupach, kobiecych, męskich i mieszanych. Takie coś byśmy chcieli utworzyć, żeby dać możliwość takiego spotkania się raz w miesiącu, stworzenia czegoś i porozmawiania.
1: Czy jesteście otwarci na takie sugestie, że na przykład potrzebna byłaby ceramika albo jakieś konkretne zajęcia sportowe? Czy takie sugestie można do Was przesyłać?
2: Jak najbardziej. No, my bazujemy głównie na tym, co przez te kilkanaście lat dawny Obrót Każdej Kultury tutaj organizował, ale z chęcią posłuchamy, że tak powiem, pomysłów mieszkańców, co dla nich byłoby najlepsze, żeby jakieś zajęcia dorzucić dodatkowe. No bo staramy się nawet obecnie, na przykład te zajęcia z matematyki, które dorzuciliśmy, coś nowego może się przyda właśnie uczniom naszych szkół, ale fajnie byłoby, jakby mieszkańcy nam też podpowiedzieli, co by chcieli, że tak powiem, robić po lekcjach, czy też po pracy swojej.
1: Ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest pierwszy wybór, jest filia, o której wspomnieliśmy. Wachlarz możliwości całkiem szeroki, ale mam też świadomość, że tych informacji, których dziś Państwu przekazaliśmy, jest dość sporo. Nie wszystko w naszych głowach zostanie i być może są z nami teraz słuchacze Radia Złote Przeboje, którzy chcieliby to sobie jakoś uporządkować albo na spokojnie przeanalizować, co będzie odpowiednie dla nich samych, dla ich pociech czy najbliższych. Jeśli więc rozważamy w najbliższych dniach, to gdzie szukać informacji, jak z tą ofertą się zapoznać?
2: Informacji najlepiej szukać na naszej stronie internetowej starakopalnia.pl. W zakładce, w takim kafelku na głównej stronie z napisem odkrywka będzie informacja odnośnie całej oferty edukacyjnej.
1: A oferta spora, przed nami katalog tychże zajęć w postaci całkiem niemałej książeczki, która opisuje wszystkie zajęcia i warsztaty, z których będziecie mogli skorzystać. No i co, no zachęcamy chyba na koniec tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, czy to dla nich, czy warto zagospodarować ten czas, no bo chyba nadmiar wolnych chwil nikt z nas nie narzeka, ale chyba trzeba przeanalizować te puste miejsca w naszych kalendarzach.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Stara Kopalnia Piaskowa Góra, odkrywka, zajęcia stałe.
3: Zmieniamy temat.
1: Wszystkich miłośników sztuki, wszystkich tych, którzy szukają nowych aktywności, zapraszamy do Starej Kopalni, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje muzyczny akcent. Najpierw jednak o pracy wałbrzyskiej policji. O jednej z interwencji w minionym tygodniu więcej teraz Aleksandra Brodziak.
3: Kryminalny Wałbrzych.
4: Wałbrzyska policja zatrzymała seryjnych złodziei okradających sklepy. 29-latek ma na swoim koncie 4 kradzieże, 44-latek aż 6. Zatrzymanie liczyli na niskie wyroki, bo pojedyncze kradzieże opiewały na niewielkie sumy. Okazuje się jednak, że odpowiedzą za przestępstwa, a nie za wykroczenia.
3: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec zaproszenie na muzyczną ucztę do Filharmonii Sudeckiej. Tam w październiku króluje muzyka filmowa. Na najbliższe koncerty zaprasza Krystyna Swoboda.
5: Kolejny koncert, no to już taki rzeczywiście chyba najbardziej typowy koncert muzyki filmowej. 16 października, piątek o godzinie 19 mamy koncert zatytułowany Made in Hollywood, John Williams. Czyli można się domyśleć, że będą grane utwory z najsłynniejszych filmów, do których muzykę napisał właśnie ten kompozytor John Williams. Usłyszymy tematy z takich filmów jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia, E.T., Lista Schindlera, czy Gwiezdne wojny oraz jeszcze inne filmy. Christopher Russell to dyrygent, który przyleci do nas właśnie z Los Angeles po to, aby wykonać dla Państwa ten wspaniały program i pod jego batutą Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej będzie te utwory wykonywała. Koncert poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska, która jest ekspertką w dziedzinie muzyki filmowej i dlatego też została zaproszona do poprowadzenia tego właśnie koncertu. Myślę, że nie trzeba specjalnie Państwa zachęcać, bo to jest program, który zawsze cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem, więc trzeba się pośpieszyć, bo bilety się już kończą. Przypominam, 16 października, piątek, godzina 19, Made in Hollywood, John Williams. I w niedzielę, 18 października zapraszamy na koncert familijny i tutaj o godzinie 12 zostanie wykonana muzyka polskiego kompozytora, który ma w swoim dorobku ogromną ilość tematów, melodii, kompozycji napisanych do filmów. Mowa tutaj o twórczości Wojciecha Kilara. Trio Olga Malek, skrzypce Sylwia Weindock, flet i Beata Bartko, fortepian, wykona tematy z filmów takich jak Dracula, Dziewiąte Wrota, Pianista, Ziemia Obiecana, Pan Tadeusz, wiele, wiele jeszcze innych znanych filmów, do których napisał muzykę Wojciech Kilar. To koncert familijny o godzinie 11, 18 października w Filharmonii Sudeckiej. A tego samego dnia orkiestra pojedzie do Legnicy. W cyklu Filharmonia w Królewskiej w Legnicy zostanie wykonany ten sam program, który 16 w piątek możemy usłyszeć u nas, a zatem będzie to Made in Hollywood John Williams. Program dokładnie taki sam. Chris Russell prowadzi ten koncert jako dyrygent. No i orkiestra zagra te znane tematy z filmów, do których muzykę napisał John Williams.
1: Na tym oczywiście ta muzyczna oferta się nie kończy, bo w październiku czeka nas kilka innych muzycznych spotkań, ale o nich usłyszycie już w następnych wydaniach naszego magazynu. Będą oczywiście też inne propozycje, nie zabraknie informacji z życia Wałbrzycha. Będziemy rozmawiać o tym, co ważnego dzieje się w całym regionie wałbrzyskim. Zapraszam więc bardzo serdecznie, a tą muzyczną rekomendacją z Filharmonii Sudeckiej żegnam się z Wami ja, Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza audycja, w której podsumowujemy to, co działo się w ostatnich dniach, to, co działo się w minionym tygodniu. Igor Kociubiński przy mikrofonie, witam Was bardzo serdecznie, z nadzieją, że ten miniony już tydzień był co najmniej udany, a jeśli nie do końca, to że przynajmniej ten czas minął szybko. Co przed nami w tym odcinku? Oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia, będziemy sprawdzać, czym żył Wałbrzych, co ciekawego działo się w jego okolicach, no i wśród tych tematów o bezpieczeństwie na drogach będzie dość sporo dzisiaj, między innymi w nawiązaniu do akcji wałbrzyskiej policji.
2: Podsumowania policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu.
1: O statystykach i efektach tych działań więcej Aleksandra Brodziak opowie Wam już za chwilę. W kontekście tego, co dzieje się na drogach, nie tylko wałbrzyskich, nie tylko dolnośląskich, ale ogólnokrajowych, powiemy o zmianie przepisów, które dotyczą przede wszystkim młodych kierowców. Więcej ograniczeń, za którymi pójdzie, mamy nadzieję, większe bezpieczeństwo.
3: To jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby.
1: Nie hamują z kolei, i tutaj w tym kontekście to zdecydowany komplement, aktorzy Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora, którzy nowy sezon artystyczny rozpoczęli premierą. Pasterka i Kominiarczyk zadebiutowali na wałbrzyskiej scenie, a na kolejne debiuty i premiery będziemy musieli poczekać, bo jak zapowiada dyrektor Wałbrzyskiego Teatru Lalki i aktora Zbigniew Prażmowski, ten sezon zapowiada się wyjątkowo specyficznie.
4: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w programie Tydzień w Wałbrzychu, warto więc być z nami, a zaczynamy od bezpieczeństwa na drogach i tematu, który przygotowała Joanna Strutyńska.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Wałbrzycha.
3: Komisarz Rafał Greczuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
5: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
3: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. Nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym nie mogą spożywać żadnego alkoholu, jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma 0. Jeżeli coś takiego stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi 16 policjantów na tych kierujących, także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba osiągnie 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
5: Specjalny kurs?
3: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
5: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
3: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo z kodeksu karnego, kierowanie pojazdem pomimo jego cofnięcia, także tutaj jest to też takie dosyć mocno karalne.
5: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
3: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi, bądź wypadków śmiertelnych.
5: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
3: A taki nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
5: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
3: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje mi się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
5: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
3: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała, dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadałem, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
5: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
3: No, dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni. Piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność, nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu, no dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził Rafał Gredziuk z Dolnośląskiej Policji, rozmawiała z nim Joanna Strutyńska. My w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje za chwilę zajrzymy do Teatru Lalki i Aktora, ale najpierw mikrofon przejmuje Ola Brodziak, czas więc na wiadomości z miasta i regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie kary dla dwóch obywateli Bangladeszu i obywatela Indii w związku z nielegalnym zabiciem kozy na zapleczu punktu gastronomicznego. Lokal z powodu remontu był zamknięty. Sprawę teraz rozstrzygnie sąd. Mężczyźni przyjechali do pracy w Polsce, a dwóm z nim koza miała służyć jako posiłek. Obywatel Indii przekonywał, że jest wegetarianinem i do winy się nie przyznał. A teraz ostrzeżenie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pojawili się oszuści podszywający się pod linię pomocy pokrzywdzonym. Kontaktują się telefonicznie, oferują wsparcie, wyłudzają dane. To oszuści, podkreślają urzędnicy i przypominają, na linię można zadzwonić bezpłatnie w całej Unii Europejskiej, wybierając numer 116 006. A my teraz wracamy do Wałbrzycha i mamy coś dla osób, które kochają kryminały. Na Podzamczu 15 października spotkanie z Markiem Krajewskim. Mistrz kryminałów opowie o swojej najnowszej książce o złodzieju trupów. Sumowanie policyjnej akcji Pasy i Telefon. Akcja odbyła się w środę na drogach Wałbrzycha i powiatu. Policjanci skontrolowali 89 pojazdów i ujawnili 20 naruszeń związanych z niestosowaniem pasów bezpieczeństwa przez osoby poruszające się samochodami, a także 4 wykroczenia dotyczące rozmowy przez telefon w czasie jazdy. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów. Teraz o kolejnej inwestycji, która już niedługo w Wałbrzychu. Ulica Sosnowa będzie wyremontowana. Umowa właśnie została podpisana. Wykonawca ma na to 8 tygodni. Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 44-latek jadący hulajnogą elektryczną. Policja zatrzymała mężczyznę w Wałbrzychu na ulicy Andersa. Mandat za przejażdżkę wyniósł 2,5 tysiąca złotych. Policja przypomina, jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana nie tylko w przypadku samochodów, ale także rowerów czy hulajnóg. Policjanci apelują też o odpowiednie przygotowanie się do wypraw na grzyby. Sezon w pełni. Tylko w ostatnich dniach policjanci przez wiele godzin szukali 75-letniego grzybiarza z Lubina i 80-letniej grzybiarki z Polkowic. Żeby uniknąć podobnych sytuacji, trzeba wyprawę na grzyby zaplanować.
6: Poinformujmy bliskich, gdzie idziemy i o której planujemy wrócić. Zabierzmy naładowany telefon, zapamiętajmy miejsce, z którego wyruszyliśmy i nie oddalajmy się od grupy. Szczególną troską otoczmy osoby starsze. Nie pozwalajmy im samotnie wybierać się do lasu.
2: Radzi aspirant Rafał Syczew, ale jak apeluje dolnośląska policja, idziemy na te grzyby przygotowani. Z naładowanym telefonem, z przekazaną bliskim informacją o tym, gdzie będziemy grzybów szukać, a najlepiej wybieramy się na grzybobranie w grupie. Pamiętajmy też o tym, by na grzybach zwracać uwagę nie tylko na grzyby.
7: Orientacji w lesie można się nauczyć, bo to jest ważne. Nie można się dać zapędzić w temat, że tylko grzyb, że swoją drogą trzeba patrzeć w dół, ale trzeba kątem oka obserwować. Aha, tu byłem, tam miałem słońce, tu muszę się tego trzymać kierunku.
2: Radził grzybiarz Wiesław Rydzyński. Kolejna ulica w Wałbrzychu do remontu. Tym razem miasto podpisało umowę na przebudowę Sosnowej. Wykonawca będzie miał teraz na realizację zadania 8 tygodni. Drogowcy przebudują nawierzchnię i wybrukują fragment chodnika.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Co działo się w mieście, co działo się wokół Wałbrzycha, to sprawdzała dla Was Aleksandra Brodziak, a my teraz wspólnie ze Zbigniewem Prażmowskim, dyrektorem Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora, sprawdzimy, co ciekawego w tym sezonie artystycznym będzie działo się na tamtejszej scenie.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Nowy sezon artystyczny i całe mnóstwo okazji do spotkania w Wałbrzyskim Teatrze. Ta najważniejsza, ta najświeższa to premiera, która niedawno na scenie zagościła.
4: Tak, 3 października mieliśmy premierę naszego najnowszego spektaklu Pasterka i Kominiarczyk według Andersena w adaptacji reżyserii Doroty Abbe. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a początki tego miały miejsce 2 lata temu. Robiliśmy z tą samą reżyserką, z tymi samymi twórcami czytanie tego scenariusza w Muzeum Porcelany z okazji Roku Porcelany w Wałbrzychu i odbywało się to w czerwcu w zeszłym roku w Muzeum Porcelany. Postanowiliśmy, że jest to ciekawy projekt i przenieśliśmy to na scenę. Pomyśleliśmy sobie o tym, że jest 600 lat Wałbrzycha. To w 600 lat Wałbrzycha pokażemy w spektaklu właśnie historię troszeczkę tej wałbrzyskiej porcelany przez spektakl o porcelanie. W spektakle znajduje się dużo materiałów filmowych też jakby związanych z Wałbrzychem, także jest taki typowo wałbrzyski spektakl, może nie wprost o Wałbrzychu, ale o tym, co w tym mieście przez lata było ważne, przez to nasze białe złoto.
1: A sama historia, która najmłodszych mogłaby zachęcić do tego, żeby się pojawić na kolejnych spektaklach?
4: Historia Pasterki Kominiarczyka, tak, to Pasterka i Kominiarczyk postanawiają się uwolnić ze starej szafy, w której od 180 lat odgrywają dla swoich lokatorów spektakl. No i postanawiają być wolni, uciekają, tak naprawdę chcą być wolni, chcą przeżyć nowe przygody, nowy świat, zobaczyć jak wygląda, co stoi przed nimi otworem. Także myślę, że tak naprawdę jest to spektakl dla widzów 6-7+, ale też dla dorosłych. Są bardzo ciekawe piosenki do muzyki Grzegorza Mazonia, przepiękna scenografia, zjawiskowa scenografia grupy Mixer. Także myślę, że to jest naprawdę taka uczta artystyczna dla wszystkich.
1: Tym tytułem zaczynamy. A jaki to będzie sezon artystyczny?
4: To będzie bardzo trudny sezon artystyczny, bo jesteśmy w niepewności cały czas, ponieważ mieliśmy zaplanowany wstępnie remont naszej sceny i widowni na początek przyszłego roku, ale ze względów organizacyjno-technicznych musimy to chyba troszkę przesunąć, więc jesteśmy w trakcie uzgodnień z wykonawcą, ze strażą pożarną, także trudno powiedzieć, jaki to będzie sezon. Na pewno sezon, w którym będziemy decydować o różnych sprawach na ostatnią chwilę. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, że następna premiera będzie dopiero wiosną, będzie w maju o naszym w teatrze, a wcześniej ze względu na powrót naszej aktorki będziemy wznawiać tytuły, które przez jej stan błogosławiony, czyli wróciła jakby po urlopie macierzyńskim nasza aktorka i wznawiamy Anię z Zielonego Wzgórza, wznawiamy Oza, wznawiamy spektakle, które przez chwilę były zawieszone, także ten repertuar będzie odświeżony tytułami, które przez 2 lata czekały w magazynie na powrót Marty. No i w maju planujemy premierę pana Maluśkiewicza według Tuwima z młodym reżyserem Erykiem Herbutem. Także to będzie taka druga premiera tego sezonu. W międzyczasie jesteśmy tak naprawdę tydzień przed finałem naszego konkursu na napisanie sztuki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Udało nam się z 92 prac, które napłynęły, wyłonić 20, potem 4, w tym 3 pierwsze, 3 miejsca i wyróżnienie. Zasada jest taka, że właśnie do reżyserowania czytań tych 3 miejsc zaprosiliśmy młodych reżyserów, którzy z naszym zespołem aktorskim przygotują wersje takie mini sceniczne, performatywne czytania 16 i 17 na scenie naszej. Można obejrzeć te sztuki i wieczorem 17 po prezentacji ostatniej dowiedzieć się, kto wygrał. Będzie gala wręczenia nagród z piękną statuetką artystów z Huty Szkła Julia Sebastiana Pietkiewicza i będzie można taką, nagrody oczywiście też są finansowe, będzie można obejrzeć. Wstęp jest za złotówkę, także polecam wszystkim mieszkańcom, nie tylko mieszkańcom Wałbrzycha, ale całego województwa, żeby zobaczyć, co się pisze. Dla tych młodych dzieci ważne powiedzieć, że ten konkurs był skierowany do amatorów, do ludzi, którzy nigdy nie byli prezentowani na scenie, którzy zaczynają pisać, także naprawdę udało nam się chyba wyłonić bardzo ciekawych młodych twórców i twórczynie, które piszą, mogą, będą pisać dla dzieci. Ze względu na brak takich tekstów dla dzieci 3-6 lat, taka grupa wiekowa była zadaniem przy tym konkursie. Oczywiście mieliśmy wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy tym projekcie, dofinansowanie i gminy Wałbrzych, także to jest pierwszy ogólnopolski konkurs na napisanie sztuki dla dzieci, więc mam nadzieję, że nie ostatni. No i te czytania traktujemy jak troszkę jak premierę. No i mam nadzieję, że któryś z tych tekstów tak przypadnie nam do gustu, że to będzie może nasza kolejna premiera, jeżeli Festiwal Małych Prapremier odbędzie się we wrześniu 27, nie pokrzyżuje nam remont planów, to myślę, że jedna z tych sztuk będzie zaprezentowana jakaś prapremiera sceniczna w naszym teatrze.
1: Do tych artystycznych planów na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja powrócę na koniec do remontu, bo pewnie tutaj szczegóły jakieś będą się pojawiały, natomiast jaki jest plan na siedzibę teatru, jak ona ma się zmienić?
4: Plan jest dość duży, dość odważny, ponieważ tak naprawdę scena teatru nie była remontowana chyba od lat 70. albo 80., więc jakby cała mechanika sceny, scena nadają się do poprawy, więc przez ostatnie parę lat dzięki właśnie gminie Wałbrzych, panu prezydentowi, pani skarbnik, remontujemy teatr, zremontowaliśmy już foyer, garderoby, dachy, to została nam tak naprawdę scena. No i w związku z tym, że jak scena, no to i widownia, i zaplecze przy scenie, więc tak naprawdę będziemy robić wszystko. Nowa scena, światło, dźwięk, nasze fotele już niestety rozpadają się, mimo tego, że wyglądają dobrze, to mają 15 lat i dzieci i dorośli wysiedzieli już nieźle te fotele, więc plan jest taki, żeby wymienić też widownię, zrobić nową akustykę, światło, dźwięk, nową instalację, no i zaplecze właśnie tam za scenie, żeby dostosować też scenę do osób niepełnosprawnych. Będzie wjazd na scenę, także no bardzo gruntowny remont, parę miesięcy, dlatego też czekamy z niepokojem na projekt, jak to będzie wyglądało, żeby też rozpocząć rozmowy z miejscami, gdzie będziemy mogli grać, bo oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby Teatr Alki Aktora w Wałbrzychu nie grał. Tu nie ma obaw, myślę, że będziemy gościć na scenach. Planujemy napisać projekt do ministerstwa, troszkę może pojeździć po regionie. Także na pewno będziemy w Wałbrzychu, a te parę miesięcy no, potrzebujemy na to, żeby nie tylko nasi aktorzy w końcu poczuli jakąś zmianę, bo i sztankiety i wszystko jest no, niezbędne już po prostu do remontu, ale też widzowie, żeby znaleźli się w nowej przestrzeni, nie tylko foyer, które jest po remoncie, ale też tej widowni naszej. No i mam nadzieję, że to się nam uda zrobić w przyszłym roku.
1: Remonty i budowy niestety nigdy nie są łatwe, więc trzymamy kciuki, by był to proces jak najmniej bolesny, no i jak najmniej odczuwalny przede wszystkim dla zespołu aktorskiego i widzów Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. O tych artystycznych i nie tylko artystycznych planach, przypomnę, opowiadał dyrektor Zbigniew Prażmowski.
0: Ważne porady dla Wałbrzycha.
1: A teraz w programie apel do wałbrzyskiej i nie tylko wałbrzyskiej młodzieży. Do 14 października trwa bowiem nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do udziału w wyborach zachęca m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa.
8: Ruszamy z wyborami do Sejmiku Młodzieżowego, Dolnośląskiego Młodzieżowego Sejmiku. Pierwszy do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku. 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim. Po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję, zależy nam, żeby Młodzieżowy Dolnośląski Sejmik odzwierciedlał ten potencjał, tą energię, ten entuzjazm, który jest w życiu politycznym na Dolnym Śląsku.
9: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
10: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
9: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
10: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
9: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi, zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
10: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
9: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
10: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
9: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
10: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
9: 2 lata.
11: Nabór do Młodzieżowego Sejmiku na dużo prostszych, jasnych, klarownych, ale też bardzo obywatelskich zasadach.
1: Mówi Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
11: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia. Dolny Śląsk jest podzielony na 5 okręgów. Liczymy, że z każdego okręgu będziemy mieć wspaniałą reprezentację młodzieży Dolnego Śląska. Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska, tej młodzieży, która już działa w różnych organizacjach, radach młodzieżowych, ale także tej młodzieży, która przygląda się i która chciałaby spróbować swoich sił właśnie w tej przestrzeni obywatelskiej. Jeżeli dzisiaj mówimy o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, mówimy o tym, że należy chodzić do wyborów, że należy aktywizować się, to bardzo chcemy zobaczyć właśnie tę młodzież w Młodzieżowym Sejmiku.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Czas na zgłoszenia do 14 października. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Strutyńska. A teraz o zdrowiu słów kilka w Radiu Złote Przeboje.
12: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
13: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
13: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także, szanowni państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem, i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi, po śniadaniu nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
1: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy, chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać. Czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
12: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi, a są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak? Przebyte wirusowe zapalenie wątroby, czy na przykład takie choroby jak kiła. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania tymczasowe, to z takimi sytuacjami się dosyć często spotykamy, i nie tylko u dawców pierwszorazowych, ale też nasi regularni dawcy wiedzą, że są takie momenty jak na przykład infekcja, tak? Która nas wyklucza tymczasowo z możliwości oddania krwi, ale też na przykład wykonany tatuaż, on zupełnie nie dyskwalifikuje, natomiast tymczasowo na okres 4 miesięcy jest nałożona dyskwalifikacja. Co jeszcze? Nawet też wyjazd na wakacje w jakieś kierunki tropikalne, to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
1: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić, nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
12: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiem, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do Centrum Krwiodawca, aby się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
13: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa. Także na pewno nie możemy się niczym zarazić w Centrum Krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę. Panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno w kłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
1: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
13: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z Centrum Krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkiej pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
1: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a no, cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj. Że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
12: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem, a jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność i tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
1: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat. Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Sporo o rowerach ostatnio mówiliśmy, ale o turystach pieszych też nie zapominamy, a tychże do aktywności zachęcają przewodnicy wałbrzyskiego oddziału PTTK. Możliwości jest sporo. Oprócz indywidualnych wycieczek można także organizować sobie podróże wspólnie z nimi, z przewodnikami, do czego zachęca Bogda Janus.
0: Aktywnie w Wałbrzychu.
14: Od pewnego czasu zdarzają się prośby o przewodnika dla kilku osób, na przykład nawet dla dwóch, dla takiej grupy, która przyjedzie busem i wtedy jeździmy po okolicy i pokazujemy. Jeżeli są takie wycieczki jeżdżone, że tak powiem, no to oczywiście mamy większą perspektywę taką objazdową, wtedy naturalnie Walim, wtedy naturalnie Wielka Sowa może być, w zależności czy ktoś po tych górach chodzi, czy nie. Zamek Grodno, Świdnica, Boguszów, prawda, to są wiele, wiele innych. No tutaj przysłowiowy rzut kamieniem, mamy zawsze ciekawostki różne. ale zachęcamy do podłączania się do różnych wycieczek, do indywidualnego wybierania się też w teren, bo trzeba przyznać, że nasza ziemia, czy Wałbrzyska, czy Sowiogórska, bo to też nie tak daleko, czy, bo patrzymy na góry wałbrzyskie, no o tym już wspomniałam, ale i Kamienne, no nie patrząc już dalej w kierunku zachodu, naprawdę mamy bardzo dużo szlaków, czy to szlaków pieszych, czy szlaków spacerowych, oczywiście rowerowe ścieżki też są, no w tej chwili są świeżo odnawiane.
0: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części naszej wałbrzyskiej audycji tematu mocno nie zmieniamy. Pozostajemy przy turystyce i dziś, podróżując palcem po mapie regionu w poszukiwaniu ciekawostek, zatrzymujemy się w Szczawnie. Szczawno-Zdrój, miasto i uzdrowisko położone w Dolinie Szczawnika, pijalnia wód mineralnych, znajdują się tam też liczne sanatoria. Do interesujących obiektów należy m.in. obecne sanatorium Korona Piastowska przy ulicy Sienkiewicza 2, dom z 1818 roku, w którym w 1862 urodził się Gerhard Hauptmann, słynny pisarz i dramaturg, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1912 roku. Przy reprezentacyjnej, zabudowanej stylowymi kamieniczkami ulicy Kościuszki wyróżnia się Teatr Zdrojowy imienia Henryka Wieniawskiego, miejsce festiwali i koncertów z przepiękną neorokokową salą widowiskową oraz pijalnią wód mineralnych i długą, ukrytą halą spacerową z 1894 roku. Pijalnia wód mineralnych to prawdziwa oaza zdrowia i relaksu, miejsce, w którym mieszkańcy oraz oczywiście turyści, których także nie brakuje, mogą skorzystać z dobroczynnych właściwości unikalnych wód mineralnych, które znane są tutaj już od wieków. To eleganckie i przyjemne miejsce, w którym można delektować się różnorodnymi źródłami wód leczniczych. Każdego dnia wiele osób zatrzymuje się tu, by napić się wody o bogatym składzie mineralnym, no i doświadczyć jej zbawiennego wpływu na organizm. Woda mineralna w Szczawnie Zdroju ma wiele różnych właściwości, które przynoszą korzyści zdrowotne. Może pomóc w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, chorób nerek i dróg moczowych, a także wspierać ogólną kondycję organizmu. Jej smak jest unikalny i charakterystyczny, dając

0: Anny i Aleja Rododendronów. W parku pomnik Wieniawskiego i pamiątkowy głaz ku czci doktora Zamenhofa, twórcy języka Esperanto. Mówiąc o atrakcjach Szczawna, warto wspomnieć też o muszli koncertowej. W tym malowniczo położonym kurorcie otoczonym pięknymi górami znajduje się ta właśnie mała muzyczna perła. Magiczne miejsce, które przenosi mieszkańców i turystów w świat dźwięków i melodii. Muszla koncertowa w Szczawnie jest architektonicznym arcydziełem, które połączyło nowoczesność z naturalnym pięknem otoczenia. Zaprojektowana w harmonii z przyrodą, stanowi idealne tło dla artystów, którzy występują na jej scenie. Gdy zachodzi słońce i nadchodzi czas na wieczorne koncerty, muszla koncertowa staje się oazą kulturalnego rozwoju. Mieszkańcy i turyści z zapartym tchem wypełniają widownię, czekając na rozpoczęcie spektaklu. Dźwięki muzyki, które unoszą się w powietrzu, otulają słuchaczy i przenoszą ich w emocjonalną podróż. No, takim obrazowym opisem zapraszają gospodarze muszli koncertowej w Szczawnie. Jeśli macie wolną chwilę, to zapraszam bardzo serdecznie.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Wałbrzyszan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
1: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
2: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Jana Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych, będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
0: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
3: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości, a dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
0: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
4: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem w wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom.

0: osobą, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
1: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
2: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczej, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Poprzez przez ten kierunek będzie można się zapisywać. Natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
3: Dzień dobry Państwu. Daniel Łukacki. Ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
1: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
4: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
1: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
5: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Już za chwilę w magazynie Radia Złote Przeboje sprawdzimy, co ciekawego na dużym ekranie, co można, co warto zobaczyć w Wałbrzychu, a dokładniej w wałbrzyskim kinie Apollo. Zanim jednak o filmowych nowościach, to ważne przypomnienie o pracy wałbrzyskich policjantów.
5: Kryminalny Wałbrzych.
1: W związku z ostatnimi wydarzeniami w polskich placówkach oświatowych w miniony piątek wałbrzyscy policjanci prowadzili działania prewencyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta i powiatu. Funkcjonariusze byli obecni w pobliżu placówek, dbając o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty. Ostatnie wydarzenia w kraju związane z aktami przemocy na terenie szkół pokazują, jak ważne są czujność, szybka reakcja i podejmowanie działań zapobiegawczych. Dlatego też na terenie Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego policjanci zwiększyli swoją obecność w rejonie szkół. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby przebywające w pobliżu placówek, a także na wszelkie sytuacje, które mogą budzić niepokój i wymagać policyjnej interwencji. Celem prowadzonych działań jest przede wszystkim zapobieganie zagrożeniom, ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i mieszkańców. Jednocześnie wałbrzyscy policjanci apelują o zachowanie spokoju, rozwagi i nieuleganie emocjom, a także o niepowielanie niesprawdzonych informacji, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój społeczny.
5: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Niezmiennie w weekend, choć oczywiście nie tylko, w swoje progi zaprasza wałbrzyskie kino Apollo. Sporo nowości, sporo ciekawych filmowych propozycji, a wśród nich Róża w reżyserii Markusa Schleinzera. Na początku XVII wieku, w czasie wojny 30-letniej, do odizolowanej protestanckiej wioski przybywa tajemniczy żołnierz. Przedstawia się jako spadkobierca dawno opuszczonego dworu, jednak jego pojawienie się od początku budzi nieufność mieszkańców. Z czasem, dzięki ciężkiej pracy, pobożności i zaangażowaniu w życie wsi, zdobywa ich szacunek i stopniowo staje się częścią zamkniętej społeczności. Nikt nie wie, że za męskim strojem i tożsamością żołnierza kryje się kobieta. W świecie, w którym jej płeć z góry określałaby miejsce, obowiązki i przyszłość, decyduje się żyć jako mężczyzna, by zyskać coś, czego jako kobieta nie mogłaby mieć. Niezależność i możliwość decydowania o własnym losie. Każdy kolejny dzień oznacza jednak konieczność pilnowania sekretu, którego ujawnienie mogłoby zniszczyć wszystko, co udało jej się zbudować. W repertuarze zagościł także Digger. Tutaj w roli głównej Tom Cruise. Digger Rockwell, jeden z najpotężniejszych i najbogatszych ludzi na świecie. Przemysłowiec, który zbudował swoje imperium na ropie i przez lata był przekonany, że wszystko można kontrolować za pomocą pieniędzy i wpływów. Sytuacja zmienia się, gdy awaria jednej z jego platform prowadzi do katastrofy ekologicznej o globalnych konsekwencjach. Stając w obliczu skutków własnych decyzji, Rockwell rozpoczyna desperacką i coraz bardziej szaloną misję ratunkową. Chce nie tylko powstrzymać nadciągającą katastrofę, ale również przekonać świat, że człowiek odpowiedzialny za kryzys może stać się jego wybawcą. W roli głównej Tom Cruise, a za kamerą reżyser tego tytułu Alejandro Iñárritu. Trzecia premiera i trzecia nowość to polski akcent i najnowsza produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego, czyli Lalka, która przynosi widzów do XIX-wiecznej Warszawy i na nowo opowiada historię Stanisława Wokulskiego, bogatego kupca, który zakochuje się w zubożałej arystokratce Izabeli Łęckiej. Próbując zdobyć jej serce, wkracza do świata salonów, interesów i społecznych ambicji, gdzie uczucia coraz częściej zderzają się z konwenansami i bezwzględną grą pozorów. W roli Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a jako Ignacy Rzecki pojawi się Marek Kondrat. Twórcy zapowiadają widowiskową superprodukcję z ogromnym rozmachem, imponującą scenografią, kostiumami i tysiącami statystów. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich ekranizacji klasyki ostatnich lat. Lalka również w wałbrzyskim kinie Apollo.
5: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Na koniec jeszcze szybki rzut oka na repertuary teatralne. Pasterka i Kominiarczyk to jest tytuł, o którym dziś już mówiliśmy w kontekście nowości w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Ten spektakl od 13 do 15 października na tamtejszej scenie gości. Z kolei 16 i 17 trwać będzie pierwszy ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną dla dzieci. Pokazy finałowe, z których będzie można również skorzystać. Nowości szykują się także w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. Na tamtejszej scenie oprócz spektakli takich jak Czy pingwiny mają kolana, Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty oraz Dracula. No i przed nami także premiera już 23 października w piątek o 19:00. Sztuka pod tytułem Lubieżnik. Opis podróży tajemnej z przystani do Bazylei. I tym teatralnym zaproszeniem z Wami się żegnam. W tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.